0: Minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Minister zdrowia rozmawiała z lekarzami o propozycjach reform. Rząd nie wyklucza powrotu do obniżek cen paliw na stacjach. A wolontariusze w Warszawie szykują się do zbierania podpisów za odwołaniem prezydenta miasta. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dokładnie tydzień ma Ministerstwo Zdrowia do kolejnego spotkania z lekarzami i pielęgniarkami w sprawie reform. Wczoraj Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Ministerstwo proponuje wprowadzenie płacy maksymalnej dla lekarzy, przywiązanie ich do konkretnych placówek zatrudnieniem na przynajmniej pół etatu i doprecyzowanie umów, które medycy mogą zawierać ze szpitalami, o czym więcej Tomasz Fęsk.
3: Po spotkaniu zarówno prezes Jankowski, jak i minister Sobierańska-Grenda wypowiadali się w tonie łagodzącym powstałe napięcie. Szefowa resortu zdrowia podkreśla, że rozmowa była konstruktywna.
4: Czyli zarówno ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
3: Prezes Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski mówił po spotkaniu o lekkim rozczarowaniu, ale deklarował.
5: Rozmawialiśmy również o patologiach, które trawią system ochrony zdrowia i tu zgodziliśmy się, że kominy płacowe muszą zostać zlikwidowane. Zgodziliśmy się, że pewna sprawiedliwość w systemie musi zaistnieć. Ministerstwo przedstawiło już pewne dokonkretyzowane propozycje, ale wymagają one jeszcze korekty.
3: Najbliższa okazja do korekt i doprecyzowań na kolejnym spotkaniu 16 lipca.
2: W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach, a te idą w górę. Ceny diesla na dużej części stacji przekroczyły już 7 zł i to najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się do 7 zł. Rząd wycofał się z pakietu obniżek w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale to porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
6: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej. To sprawia, że jesteśmy w okresie, kiedy ceny hurtowe rosną.
2: W ostatnim tygodniu lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Organizatorzy chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów, mówi Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej.
7: Jesteśmy przygotowani na to, że będzie istotny odsetek podpisów w jakiś sposób zakwestionowany. W związku z tym nie celujemy w zebranie 132 tysięcy podpisów, tylko w znacznie większą ilość. Co najmniej 150 tysięcy, a pewnie nawet i więcej.
2: Jeżeli wszelkie formalności zostaną spełnione, referendum może się odbyć na początku grudnia. Lotnisko w Palm Beach na Florydzie oficjalnie zmieniło nazwę na Międzynarodowe Lotnisko imienia Donalda Trumpa. Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc i projektów nazwano jego imieniem. Francja po wygranej z Marokiem 2-0 jako pierwsza awansowała do półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. O to samo powalczy dziś mistrz Europy Hiszpania, która zmierzy się o 21:00 z Belgią w drugim ćwierćfinale. Niewykluczone, że w decydujących fazach turnieju pojawi się Szymon Marciniak. Na razie polski arbiter nie został wyznaczony do prowadzenia żadnego z ćwierćfinałów.

0: Jest godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 10 lipca. W 1881 roku Antoni Julian Nowowiejski przyjął święcenia kapłańskie. Jako biskup płocki w 1940 roku został aresztowany wraz z biskupem Leonem Wetmańskim przez Niemców. Więziony w obozie koncentracyjnym w Działdowie, gdzie zginął. Prawdopodobnie został rozstrzelany w lesie pod Białtami w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim. Nie ustalono miejsca jego pochówku. W 1937 roku rozpoczęta została regularna dostawa energii elektrycznej z Mławy do Działdowa. W 1939 roku pierwszy batalion 67. Pułku Piechoty zaczął wykonywać prace fortyfikacyjne w rejonie Jezior Brodnickich. Budowano schrony drewnianoziemne i nieliczne żelbetowe oraz stanowiska strzeleckie i rowy, a także zasieki z drutu kolczastego. W 1949 roku urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim Tadeusz Tomasiński przyjął święcenia kapłańskie. Pallotyn, uczestnik Powstania Warszawskiego, od 1953 roku mieszkał i pracował we Francji, honorowy obywatel gminy Nasielsk.
3: Ja mu zapłacę bilet, z żoną niech przyjedzie, zwiedzi Paryż.
2: W 1954 roku Witold Kierzun został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w pracy zawodowej w dziedzinie finansów. Był ekonomistą, wykładał m.in. w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Podczas II wojny światowej działacz konspiracyjny, żołnierz Armii Krajowej, uznawany za jednego z największych bohaterów Powstania Warszawskiego, a następnie więzień radzieckich łagrów.
4: Sytuacja Polski w tej chwili ekonomicznej jest tragiczna, a jednocześnie jest potworne zakłamanie.
2: W 1968 roku Lubowis w powiecie żuromińskim spłonął prawie w całości. Spaliło się 301 budynków spośród 418 w całej miejscowości. Zginęła jedna osoba, a dwie zostały poparzone. W 1982 roku urodzony w Płońsku Krzysztof Łazarski przestał być internowany w czasie stanu wojennego. Był działaczem opozycji antykomunistycznej, działał w Komitecie Obrony Robotników i w Związku Zawodowym Solidarność. Wydawał podziemne pisma Głos i Zbliżenia.
5: I have been in this project from the beginning, even before the project started.
2: W 2006 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o przyznawaniu medalu pamiątkowego Promazowia za przyczynienie się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. Urodzili się. W 1862 roku Bronisława Kozłowska, poetka ludowa, zmarła w Brodnicy, jest pochowana na miejscowym cmentarzu. W 1891 roku w Sarnowie w gminie Kuczbork-Osada w powiecie żuromińskim Ulrich Braun, nauczyciel zmobilizowany do armii niemieckiej, podczas I wojny światowej zginął w okolicy Niedanowa w gminie Kozłowo w powiecie nidzickim. W 1908 roku w Radoszkach w gminie Bartniczka w powiecie brodnickim ksiądz Kazimierz Kalisz, zamordowany przez Niemców podczas II wojny światowej. W 1927 roku w Mławie Ryszard Koronowski, specjalista od obliczeń geodezyjnych. W 1972 roku w sierpcu doktor habilitowany Artur Gałkowski, językoznawca. Zmarli w 1631 roku Konstancja Habsburżanka, królowa Polski i Szwecji, starości na Brodnicka. W 1930 roku Tadeusz Dębowski, urodzony w Pułtusku, lekarz, chirurg. W 1956 roku Michał Kornatowski, lekarz, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i geriatrii, pełnił obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Ciechanowie.
1: Tego się teraz słucha.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
0: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Trwa rekrutacja do powstającego liceum Atmosfera w Działdowie. Lokalna szkoła dla młodzieży w edukacji domowej. To nie tylko egzaminy, ale także warsztaty, wydarzenia i społeczność. Szczegóły na liceumatmosfera.pl. Telefon 500 328 338.
2: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
3: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
5: 11 urodziny salonów meblowych Renoma. Z tej okazji od 11 do 18 lipca przygotowaliśmy dla Ciebie 15% rabatu, raty 0% aż do 30 miesięcy i darmową dostawę na terenie całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
0: Reklama.
6: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Zbliża się godzina siódma.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ceny paliwa znów szybko rosną, rząd nie wyklucza kolejnej interwencji. Minister zdrowia zachowała stanowisko, teraz prowadzi rozmowy o płacach. Ważna informacja dla wyjeżdżających do Włoch, nadchodzi kolejna fala upałów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach w związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. A ceny idą w górę. Za diesla na dużej części stacji trzeba płacić ponad 7 zł, za benzynę niemal 7 zł.
3: To może być nie koniec podwyżek, ponieważ jeśli chodzi o ceny benzyny, musimy liczyć się z tym, że one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
2: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6 do 8 groszy. Pakiet obniżek obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Rząd wycofał się z niego w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche. Kolejne spotkanie z lekarzami i pielęgniarkami zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Wczorajsze rozmowy szefowej resortu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej nie wyczerpały wszystkich tematów. Dotyczyły przede wszystkim kwestii płacowych, przejrzystości zawierania umów, ewidencjonowania czasu pracy i wypłacania wynagrodzeń. Na stole są też m.in. takie rozwiązania jak płaca maksymalna, przywiązanie lekarzy do konkretnych placówek, zatrudnieniem przynajmniej na pół etatu, czy ograniczenie ich czasu pracy. Obie strony podnosiły też m.in. konieczność doprecyzowania warunków zatrudniania specjalistów, tak żeby kontrakty, które w tej grupie stanowią 73%, przestały być już podstawową formą zatrudnienia. Zmienić mogą to 3 średnie krajowe dla lekarzy specjalistów, podkreśla prezes Łukasz Jankowski.
4: To jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę. Ministerstwo podjęło się pracy nad tym, aby do takiego poziomu wynagrodzeń doprowadzić.
2: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zgadza się, że trzeba uporządkować zakres umów na świadczenie usług dla szpitali.
5: Zgodziliśmy się co do tego, zaproponowałam również unormowanie zakresu umów B2B, czyli porządkujemy dalej system, więc spotkanie nie dotyczyło tylko górnego limitu wynagrodzeń, ale przejrzystości, jawności i tego uporządkowania również prawnego.
2: Strony ponownie mają usiąść do rozmów w przyszły czwartek. Modlitwą za zmarłych zostanie dziś uczczona w Jedwabnem 85. rocznica mordu Żydów w tej miejscowości. Według IPN mordu dokonali polscy sąsiedzi Żydów z inspiracji Niemców. Niegodzące się z tymi ustaleniami skrajnie prawicowe środowiska organizują w Jedwabnem swoje spotkania. To był fałszywy alarm. Co prawda stacje sejsmiczne w Czechach zarejestrowały wczoraj słabe wstrząsy, ale nie tak spektakularne, jak to określały pierwsze doniesienia pochodzące z niemieckiego ośrodka GFZ, które wskazywały na znacznie silniejsze wstrząsy. Mógł być to błąd. Ostatecznie zarejestrowano siłę trzęsienia o magnitudzie 1,8, a zwykle takie wstrząsy są niewyczuwalne przez większość ludzi. Do Włoch nadchodzi tego lata kolejna fala upałów z temperaturami sięgającymi 45 stopni Celsjusza. Według meteorologów ekstremalna pogoda potrwa co najmniej do 20 lipca. Już w ten weekend z powodu mas gorącego powietrza z nad Afryki upalnie będzie na południu Włoch, w niektórych częściach Sardynii do 43 stopni, a w Toskanii i Apulii do 40.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Francja pierwszym półfinalistą piłkarskich mistrzostw świata. Trójkolorowi pokonali Maroko 2-0. Przeważali przez cały mecz, ale w pierwszej połowie brakowało skuteczności, a Kylian Mbappé nie wykorzystał rzutu karnego. Kapitan Francuzów strzelił swojego 8. gola na turnieju w 60. minucie, a 6 minut później wynik ustalił Ousmane Dembélé. Mój zespół pokazał dojrzałość, mówi trener Didier Deschamps. Jestem niesamowicie dumny z awansu do trzeciego półfinału z rzędu, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co działo się w pierwszej połowie z tym obronionym karnym i trzema sytuacjami. Zabrakło nam chłodnej głowy, ale to nie zasiało żadnych wątpliwości w głowach moich piłkarzy, a już tym bardziej w głowie Kiliana. Rywalem Francji w półfinale będzie Hiszpania albo Belgia. Ten mecz dziś o 21. Dwie czeskie tenisistki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa, zagrają w finale Wimbledonu. To pierwsza taka sytuacja w historii wielkoszymowego turnieju w Londynie. Obie w półfinale pokonały bardzo silne rywalki, o czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
7: Mecz Karoliny Muchowej z Coco Gauff to był najlepszy mecz tegorocznego Wimbledonu, jeżeli chodzi o turniej kobiet. No i to był mecz, który zakończył się po 2 godzinach i 35 minutach wynikiem 6-2, 1-6. 6, 7, 6. W tym super tiebreaku Goff miała piłkę meczową, ale zamiast zaatakować z połowy kortu, próbowała grać nieudanego dropshota. Dla Muchowej to będzie drugi finał wielkoszlemowy, bo przecież była w finale pamiętnym dla nas Rolanda Garrosa 2023 roku, gdy przegrała z Igą Świątek. Natomiast druga finalistka, Linda Noskowa, wygrała z Martą Kostiuk 6-4, 6-4. No i dla Kostiuk to była dopiero druga w tym sezonie porażka. Znów półfinale, podobnie jak w przypadku Rolanda Garrosa.
6: A dziś półfinały męskiego turnieju. Najpierw grający z dziką kartą Brytyjczyk Artur Ferry zagra z Aleksandrem Zwieriewem, a potem Nowak Dżokowicz z Janikiem Sinnerem. Tadej Pogaczar wygrał po samotnej ucieczce szósty etap kolarskiego wyścigu Tour de France i ponownie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Pogaczar, który był najszybszy również na trzecim etapie, zaczął uciekać 40 km przed metą na podjeździe na Col du Tourmalet. Drugie miejsce ze stratą ponad 2,5 minuty zajął główny rywal Słoweńca do triumfu w Wielkiej Pętli, Duńczyk Jonas Vingegaard.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogodnie dziś będzie na zachodzie kraju, na wschodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu oraz miejscami jeszcze burze z drobnym gradem. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 21 w centrum i 25 na zachodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich od 15 do 17 stopni, a wiatr słaby i umiarkowany.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Tu Radio 7. Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Już w sobotę, 11 lipca, wielkie otwarcie nowego sklepu Gram Market w Żurominie. Czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, gadżety, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Wpadnij do Żuromińskiego Centrum Handlowego przy ulicy Przemysłowej i świętuj razem z nami od godziny 7. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
3: Iga Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
4: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Jest godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zwłoki w samochodzie, tragiczny finał poszukiwań 37-latka z Żuromina. Ma być cieplej i nowocześniej. Ciechanowskie szkoły przechodzą wakacyjną metamorfozę. Cztery wiolonczele zabrzmią pod gołym niebem. Muzyczna uczta w Lizbarku. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Tragicznie zakończyły się poszukiwania 37-letniego mieszkańca Żuromina. Mężczyzna został znaleziony martwy w samochodzie zaparkowanym przy ścieżce ekologicznej w miejscowości Łazy. Policja i prokuratura wyjaśniają teraz okoliczności jego śmierci. Zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny wpłynęło we wtorek, informuje młodsza aspirant Monika Ejnik z Komendy Powiatowej Policji w Żurominie.
3: Mężczyzna ostatni raz widziany był w sobotę, czyli 4 lipca. Od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną, ani nie powrócił do miejsca zamieszkania.
2: Finał poszukiwań okazał się tragiczny.
3: Tego samego dnia około godziny 18:30 policjanci odnaleźli samochód należący do zaginionego mężczyzny, ujawniając w środku pojazdu zwłoki mężczyzny. Okazało się, że jest to osoba poszukiwana przez naszą jednostkę.
2: Na miejscu pracowali policjanci oraz prokurator prokuratury rejonowej w Mławie. Śledczy ustalają przyczyny i dokładne okoliczności śmierci 37-letniego mieszkańca Żuromina. Wakacje to czas intensywnych prac remontowych w ciechanowskich szkołach podstawowych. W kilku placówkach trwa kompleksowa poprawa efektywności energetycznej, która ma zwiększyć komfort uczniów i pracowników oraz obniżyć koszty utrzymania budynków. Termomodernizacje prowadzone są w Trójce, Szóstce i Siódemce. Modernizowana jest także hala sportowa w szkole podstawowej nr 1. Inwestycje obejmują ocieplenie ścian i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remonty łazienek, modernizację instalacji oraz montaż paneli fotowoltaicznych. W szkole podstawowej nr 3 zakończono już część prac związanych z wymianą okien. Trwa montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana drzwi i roboty wykończeniowe. Remont obejmuje także halę sportową. W obu budynkach szkoły podstawowej nr 6 prowadzone są kolejne etapy modernizacji. Przy ulicy 17 stycznia wykonano montaż fotowoltaiki i wymianę okien, a przy ulicy Witlinowej zakończono docieplenie dachu. Prace realizowane są dzięki dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy. Miłośnicy muzyki klasycznej i wyjątkowych koncertowych emocji mogą już rezerwować czas na niezwykłe wydarzenie w Lidzbarku. Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na koncert Cztery wiolonczele. Na scenie wystąpią uznani wiolonczeliści Daria Wicher, Marta Domagała-Mazur, Piotr Gach oraz Daniel Sobiesiak. To artyści związani z najważniejszymi polskimi scenami muzycznymi, laureaci konkursów i pedagodzy młodego pokolenia muzyków. Publiczność usłyszy zarówno klasyczne piękno wiolonczeli, jak i różnorodne muzyczne inspiracje. Organizatorzy podkreślają, że koncert Cztery wiolonczele to nie tylko spotkanie z muzyką na najwyższym poziomie, ale również propozycja wspólnego letniego spędzenia czasu dla mieszkańców i gości odwiedzających Lidzbark. Początek koncertu jutro o godzinie 17 w Amfiteatrze Miejskim w Lidzbarku. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Układ stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Cibo Familii Eduszo 450 gramów, 19,99 przy zakupie dwóch sztuk. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 12,99. Ogórki gruntowe, kilogram 3,99. Oferta ważna do 11 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Drodzy mieszkańcy Mławy, już w drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, ich troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława. 11

0: maju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo, Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
0: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
3: Reklama. Tu Radio 7. Radio 7.

0: rato!
1: Jest godzina 8.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Szef polskiej dyplomacji ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Bez przełomu po rozmowie prezydentów Polski i Ukrainy. Opcja all inclusive nie dla Polaków. Wolimy organizować wyjazdy na własną rękę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed rosyjskimi prowokacjami ostrzega szef polskiego MSZ-u.
4: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. Celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji.
3: Radosław Sikorski ostrzega, że w Polsce w najbliższych dniach możemy spodziewać się wzrostu osób podszywających się pod instytucje czy inne osoby, aby eskalować negatywne emocje między Polską a Ukrainą. Według brytyjskiej prasy Rosja może planować też zbrojne prowokacje na granicy z Polską lub państwami bałtyckimi. Ukraiński prezydent po spotkaniu z polską głową państwa określił spotkanie jako ważne, dość długie i konstruktywne. Wołodymyr Zełański dodał, że umówione zostały priorytetowe kwestie historyczne.
5: Moim zdaniem powinniśmy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych przyjacielskich i sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską.
3: Polski prezydent po spotkaniu przyznał, że nie udało mu się przekonać ukraińskiego przywódcy do zmiany zdania w sprawie gloryfikowania symboli i osób powiązanych z ukraińską powstańczą armią.
6: Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać.
3: Jutro przypada rocznica tak zwanej Krwawej Niedzieli, która była punktem kulminacyjnym zbrodni wołyńskiej z 1943 roku. W poprzednich latach w obchodach tej rocznicy kilka razy wspólnie uczestniczyli prezydenci Polski i Ukrainy. W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach, a te idą w górę. Ceny diesla na dużej części stacji przekroczyły 7 zł i to najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się do 7 zł i to najwięcej od marca. O czym Bartosz Kądziołka?
7: Pakiet obniżek obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Rząd wycofał się z niego w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
8: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej.
7: Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6-8 groszy.
8: To może być nie koniec podwyżek, one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
7: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85, a za olej 6,99.
3: Polacy wolą planować urlop samodzielnie. Taką opcję preferuje połowa Polaków. Opcję wakacji all inclusive wybiera niespełna 14%, wynika z badania Barometr Providenta. Wynika z niego także, że obecnie większą popularnością cieszą się wyjazdy nastawione na zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc niż na plażowanie. Ale pogoda poprawia się i w Polsce także będzie można plażować w najbliższym czasie, ale tylko w części, informuje synoptyk Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii.
9: W ciągu najbliższych 2 dni Polska pogodowo będzie podzielona niemalże na pół. Będziemy mieli słoneczny zachód i pochmurny oraz deszczowy wschód kraju. Na zachodzie temperatura przeważnie około 23-25 stopni, natomiast na wschodzie bardziej pochmurno, deszczowo i chłodniej, od 18 do 21 stopni przeważnie.
3: Powrót letnich temperatur spodziewany jest po weekendzie.
2: To są wiadomości Radia 7.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 6. mecz i 6. zwycięstwo. Francja awansowała do półfinału mundialu. Maroko dzielnie się broniło w pierwszej połowie, ale po godzinie gry ich opór przełamał Kylian Mbappé, a 6 minut po nim do siatki trafił Ousmane Dembélé. Trójkolorowi wygrali 2-0 i chyba nawet nie pokazali pełni swoich możliwości, mówi trener Marokańczyków Mohamed Ouahbi. Mają z przodu niesamowitych i bardzo ruchliwych zawodników. I to jest najważniejsze. Uwierzcie mi, kiedy masz utalentowanych piłkarzy, musisz sprawić, żeby biegali. To właśnie czyni ich tak niezwykle solidnym zespołem. Czuć, że bije od nich spokój i opanowanie. Nie ma nerwowości, mocno się wspierają, chcą pójść na całość i mają ku temu wszelkie dyspozycje. Mbappé po tym meczu ma już na koncie 8 goli w turnieju, tyle samo co Leo Messi. Mógł mieć więcej, ale w pierwszej połowie nie wykorzystał rzutu karnego. Francja w półfinale zagra z Hiszpanią lub Belgią. Ten mecz dziś o 21:00. Będziemy mieli nową mistrzynię wielkoszymową i na pewno będzie to Czeszka, bo o tytuł w Wimbledonie zagrają jutro Linda Noskowa i Karolina Muchowa. Ta pierwsza w 2 setach ograła Martę Kostiuk, a Muchowa po 3-setowym thrillerze wygrała z Coco Gauff. Polskie siatkarki po zwycięstwie nad USA 3-2 są już bardzo blisko awansu do turnieju. turnieju finałowego Ligi Narodów. Amerykanki doznały dopiero drugiej porażki w rozgrywkach, ale utrzymały się na pozycji liderek. Biało-czerwone z 7 wygranymi i 3 porażkami obecnie zajmują 5 miejsce w tabeli. Przed rokiem taki bilans gwarantował awans do decydującej fazy rozgrywek. Podopieczne Stefano Lavariniego dziś zmierzą się z Brazylią, a turniej w Osace zakończą w niedzielę spotkaniem z Japonią. Pia Skrzyszowska pobiegnie na 100 metrów przez płotki w dzisiejszym mityngu Diamentowej Ligi w Monako. Tydzień temu nasza lekkoatletka podczas zawodów we francuskim Tomblen uzyskała swój najlepszy wynik w sezonie 12:44.
0: Jest to okazja sprawdzić się z najlepszymi na świecie tak naprawdę. Czuję się bardzo dobrze, ponieważ w ostatnich swoich startach uprawiałam najlepszy wynik w sezonie, dlatego też tutaj liczę na to samo. Mam nadzieję, że pojawią się coraz szybsze czasy i będzie to jak najbardziej udany start.
10: Główna część meetingu w Monako rozpocznie się o godzinie 20.
2: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
3: Pogoda. Od 17 stopni dziś na Suwalszczyźnie, przez 21 stopni w centrum, do 25 na zachodzie. Najchłodniej na obszarach podgórskich, od 15 do 17 stopni. Pogodnie na zachodzie kraju, na wschodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu, miejscami także burze. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km na godzinę.
2: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
4: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
5: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
7: Zapraszamy na kiermasz firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława, ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława, ulica Bracka 18.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Gotowali pod okiem mistrza kuchni. W Polance ruszyła trzecia edycja przy wspólnym stole. Piotr Zelt zaprezentuje liryki Anny Barbary Czuraj-Struzik. Trzecie spotkanie z poezją. Kolejne wzmocnienia. Kacper Skwierczyński w Mławiance. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Za nami pierwsze wydarzenie trzeciej edycji projektu przy wspólnym stole. Jest realizowany przez Fundację Anankę i Radio 7 dzięki dofinansowaniu z budżetu obywatelskiego Mazowsza. W dworku Polanka pod Gruduskiem odbyły się warsztaty kulinarne, w których uczestniczyło 30 osób, głównie przedstawicielek kół gospodyń wiejskich z północnego Mazowsza. Warsztaty poprowadził Charles Deniu, znany kucharz, prezenter telewizyjny i popularyzator kuchni opartej na naturalnych produktach. Pod jego okiem uczestnicy przygotowali 3-daniowy obiad oraz deser. W menu znalazły się kopytka z gulaszem warzywnym, chipsy ze skorzonery z pianką z sera bursztyn, kaszanka z plackami ziemniaczanymi, a na zakończenie ptysie z kruszonką, serkiem i truskawkami. Warsztaty miały intensywny charakter i były bardzo wymagające, podkreśla szef kuchni Charles Deniu.
3: No weź ogarniaj 32 kobiety, ale daliśmy rady. Był wspaniały, poczucia humoru mieli, dziewczyny super. Wszystko robili dokładnie jak chciałem. Jak zobaczysz się na fotkę, no to chyba te talerze wyszły pięknie.
2: Uczestnikom spotkanie z mistrzem i formuła warsztatów przypadły do gustu.
4: Dlatego mi się podobają, że jest połączenie tradycyjności z nowoczesnością. Smaki można łączyć, o tym łączeniu czasami nie wiemy.
5: Prześwietne warsztaty, wspaniała integracja nawet i kół. Widząc te stoły z tymi produktami, jestem pełna podziwu.
6: Jestem po raz drugi, jestem zachwycona. Jedzenie pyszne. Tutaj nasz szef przespaniały, przesympatyczny, z ogromnym poczuciem humoru.
2: Kulinarne warsztaty w Polance otworzyły cykl wydarzeń zaplanowanych w ramach trzeciej edycji projektu przy wspólnym stole. Wielki finał odbędzie się 23 sierpnia w Żurominie, gdzie zaplanowano konkurs kulinarny kół gospodyń wiejskich oraz rodzinny piknik. Z kolei od września na antenie Radia 7 emitowany będzie cykl audycji poświęconych dziedzictwu kulinarnemu Mazowsza. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Przed nami trzecie spotkanie 14 powiatowych wieczorów z poezją i prozą. W niedzielę w parku HDK w Działdowie publiczność usłyszy liryki Anny Barbary Czuraj-Struzik w interpretacji Piotra Zelta. To popularny aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i dubbingowy, najbardziej znany z roli Arniego w serialu komediowym 13 posterunek. Niedzielnemu wydarzeniu towarzyszyć będzie oprawa muzyczna Szkoły Muzyki i Tańca Art Music oraz wystawa Magdaleny Zawadzkiej. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny, początek o godzinie 17. Tydzień później zaplanowano finał tegorocznej edycji wydarzenia 19 lipca w Amfiteatrze w Lidzbarku. Wiersze Doroty Kalinowskiej-Sosnowskiej przeczyta Tomasz Sapryk. Radio 7 jest patronem medialnym 14 powiatowych wieczorów z poezją i prozą. Sport. Mławianka Mława idzie za ciosem i ogłasza kolejne transfery nowych zawodników. Do składu oficjalnie został dopisany Kacper Skwierczyński. To 23-letni ofensywny pomocnik reprezentujący w ostatniej kampanii Mazowie Mińsk Mazowiecki, z którą dotarł do trzeciej ligi. Skwierczyński to kolejny zawodnik z przeszłością w juniorskich ekipach warszawskiej Legii, co wskazuje na wkład trenera Marka Gołębiewskiego w sprowadzaniu nowych graczy. Nowy nabytek biało-zielonych grał wcześniej także dla Ruchu Chorzów, Olimpii Elbląg, a także irlandzkiego Waterford. Mławianka kontynuuje przygotowania do nowego sezonu, który rozpocznie się na przełomie lipca i sierpnia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na fansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Już w sobotę, 11 lipca, wielkie otwarcie nowego sklepu Gram Market w Żurominie. Czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, gadżety, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Wpadnij do Żuromińskiego Centrum Handlowego przy ulicy Przemysłowej i świętuj razem z nami od godziny 7. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny. 11

0: kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony. Dział do Woźniętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7. I nie przegap okazji do świętowania.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
2: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Reklama.
5: Radio 7.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Greggwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555. Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
2: Super okazje dla Ciebie w Gramo Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gramo Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
5: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ciężarna z ostrym zapaleniem wyrostka, lekarze zbagatelizowali objawy. Podejrzano o napad na warszawskiego jubilera, złapany na wizyty psów. Otwierają się restauracje w Hongkongu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Szpital w Wągrowcu pod lupą służb w sprawie ewentualnych zaniedbań lekarzy. Chodzi o sprawę ciężarnej pacjentki, u której dopiero po przeniesieniu do innego szpitala wykryto ostre zapalenie wyrostka. Lekarze w Wągrowcu umieli zbagatelizować ból, na który skarżyła się kobieta, jej prośby o dodatkowe badania. Śledczy prowadzą obecnie dochodzenie pod kątem narażenia kobiety na utratę życia lub zdrowia. Sprawę bada również okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Jeśli ustalą, że doszło do nieprawidłowości, wtedy podejmiemy działania, mówi dyrektor szpitala dr Przemysław Bury.
3: Ten lekarz nie został odsunięty od obowiązków, ani nikt inny, który w tym czasie zapewniał opiekę w stosunku do tej pani pacjentki, ponieważ na ten moment nie ma żadnych potwierdzonych informacji.
2: Dyrektor szpitala zapewnia, że szpital współpracuje z prokuraturą. Ciężarna kobieta przebywała w wągrowieckim szpitalu w maju tego roku, gdy lekarze odmówili przeprowadzenia ponownych badań. Wypisała się ze szpitala i przeniosła do placówki w Obornikach pod Poznaniem, gdzie szybko trafiła na salę operacyjną. Jeden z podejrzanych o napad na jubilera w warszawskiej Galerii Mokotów jest już w rękach policji. 46-latek trafił w ręce służb, gdy próbował przekroczyć granicę chorwacko-serbską. Do napadu w Galerii Mokotów doszło w grudniu 2024 roku. Do butiku wbiegło trzech zamaskowanych sprawców. Użyli gazu łzawiącego wobec pracownika ochrony. Potem przedmiotem przypominającym broń steroryzowali sprzedawczynię. Ukradli biżuterię o szacunkowej wartości około 1,5 miliona złotych. Pogoda powoli się poprawia, ale nie dla wszystkich, informuje synoptyk Michał Kowalczuk.
4: W rejonach podgórskich będzie największe ryzyko przelotnych opadów, deszczu i burz. Na Mazurach także. Natomiast najwięcej rozpogodzeń wygląda na to, że będzie na Pomorzu, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim. Natomiast jak to nad morzem bywa, temperatura też nie będzie zbyt wysoka, przeważnie około 19-21 stopni.
2: Powrót letnich temperatur spodziewany jest po weekendzie. Tempo podwyżek w sklepach wyhamowuje kolejny miesiąc z rzędu. W czerwcu codzienne zakupy zdrożały średnio 2,7% rok do roku. To mniej niż w poprzednich miesiącach. Osłabienie wzrostu cen widać szczególnie w przypadku żywności. Dziś 85. rocznica mordu Żydów w Jedwabnem. Przed południem przy pomniku ku czci pomordowanych modlitwę organizuje gmina żydowska w Warszawie. Według ustaleń śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej mordu dokonała z inspiracji Niemców grupa miejscowych Polaków. Niegodzące się z tymi ustaleniami skrajnie prawicowe środowiska organizują w Jedwabnem swoje spotkania. Psy z dostępem do lokali gastronomicznych w Hongkongu to pierwsze tego typu pozwolenia od ponad 30 lat. W ramach pilotażu władze Hongkongu pozwoliły na wprowadzenie czworonogów do ponad 900 wybranych barów i restauracji. Zmiana ma promować kulturę przyjazną zwierzętom i stymulować lokalną gastronomię. Psy w restauracjach muszą być jednak trzymane na smyczy o długości do 1,5 metra lub znajdować się w specjalnych wózkach. Zakaz wstępu nadal obejmuje rasy uznawane za agresywne.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Idą jak po swoje. Francja pokonała Maroko 2-0 i awansowała do półfinału mundialu. Kolejnego już 8 gola na tym turnieju strzelił Kylian Mbappé. Kapitan trójkolorowych ostrożnie podchodzi do tezy, że Francja jest nie do pokonania. Czy to najlepsza reprezentacja w historii? Nie. Byłem już mistrzem świata i wicemistrzem świata, a ta drużyna medalu jeszcze nie ma. Ale tak, to zespół z największym potencjałem, ma mnóstwo jakości i pozwala marzyć. Dopóki jednak nie udowodnimy czegoś innego, a nie widzę obok siebie złotego pucharu, ciężko mówić, żebyśmy byli najlepsi. Rywala Francji w półfinale poznamy dziś wieczorem. Hiszpania zagra z Belgią i jest faworytem, choć nie zdaniem trenera Luisa de la Fuente. Nie mam w sobie żadnego strachu, obaw czy oporu przed mówieniem, czy jesteśmy faworytami, czy też nie, ponieważ to o niczym nie przesądza. Podoba mi się jednak to, że ludzie tak o nas myślą, bo to wynika z tego, że po raz kolejny doceniają pracę, którą wykonaliśmy. Tak czy inaczej, uwierzcie mi, w takich meczach nie ma faworytów. Belgowie po świetnym meczu z USA są pewni siebie, choć wiedzą, że przyjdzie im zagrać z bardzo mocnym przeciwnikiem, mówi trener Rudy Garcia. Są jeszcze bardziej solidni niż kiedykolwiek, nie stracili w tym turnieju jeszcze bramki, ale statystyki są po to, by je przełamywać, więc oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby strzelić gola. Chcemy brać czynny udział w grze, nie tylko cierpieć na boisku, w przeciwnym razie odpadniemy, a tego nie chcemy. Mecz Hiszpania-Belgia dziś o 21 w Los Angeles. Kolejny reprezentant Polski zmienia klub po tym, jak w środę jako Jakub Kamiński zamienił FC Köln na Benfica Lizbona, a wczoraj Oskar Wójcik przeszedł z Krakowi do Werderu Brema. Podpisał 5-letni kontrakt. Karolina Muchowa i Linda Noskowa zagrają jutro w finale Wimbledonu i będzie to pierwszy czeski finał wielkoszlemowy w historii. A dziś poznamy finalistów męskiego turnieju. Bohater Brytyjczyków, mało znany Arthur Ferry, zagra z Aleksandrem Zwiriewem. Niemiec jest pod wrażeniem gry swojego rywala. To już jest niesamowita historia, ale ja zamierzam ją zakończyć. Mam nadzieję, że to będzie znakomita walka dwóch świetnych zawodników. W drugim półfinale Novak Djokovic zagra z Jannikiem Sinnerem.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Pogoda. Najcieplej dziś na zachodzie do 25 stopni, w centrum do 21, na Suwalszczyźnie do 17. Najchłodniej w obszarach podgórskich od 15 do 17 stopni. Pogodnie na zachodzie, na wschodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu, miejscami burze. W czasie burz wiatr porywisty, a tak słaby i umiarkowany.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000157. 609 000157.
2: 11 urodziny.

0: całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Zbliża się w 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 10 lipca. W 1881 roku Antoni Julian Nowowiejski przyjął święcenia kapłańskie. Jako biskup płocki w 1940 roku został aresztowany wraz z biskupem Leonem Wetmańskim przez Niemców. Więziony w obozie koncentracyjnym w Działdowie, gdzie zginął. Prawdopodobnie został rozstrzelany w lesie pod Białtami w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim. Nie ustalono miejsca jego pochówku. W 1937 roku rozpoczęta została regularna dostawa energii elektrycznej z Mławy do Działdowa. W 1939 roku pierwszy batalion 67. Pułku Piechoty zaczął wykonywać prace fortyfikacyjne w rejonie Jezior Brodnickich. Budowano schrony drewnianoziemne i nieliczne żelbetowe oraz stanowiska strzeleckie i rowy, a także zasieki z drutu kolczastego. W 1949 roku urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim Tadeusz Tomasiński przyjął święcenia kapłańskie. Pallotyn, uczestnik Powstania Warszawskiego, od 1953 roku mieszkał i pracował we Francji. Honorowy obywatel gminy Nasielsk.
3: Ja mu zapłacę bilet, z żoną niech przyjedzie, zwiedzi Paryż.
2: W 1954 roku Witold Kierzun został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w pracy zawodowej w dziedzinie finansów. Był ekonomistą, wykładał m.in. w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Podczas II wojny światowej działacz konspiracyjny, żołnierz Armii Krajowej, uznawany za jednego z największych bohaterów Powstania Warszawskiego, a następnie więzień radzieckich łagrów.
4: Sytuacja Polski w tej chwili ekonomicznej jest tragiczna, a jednocześnie jest potworne zakłamanie.
2: W 1968 roku Lubowis w powiecie żuromińskim spłonął prawie w całości. Spaliło się 301 budynków spośród 418 w całej miejscowości. Zginęła jedna osoba, a dwie zostały poparzone. W 1982 roku urodzony w Płońsku Krzysztof Łazarski przestał być internowany w czasie stanu wojennego. Był działaczem opozycji antykomunistycznej, działał w Komitecie Obrony Robotników i w Związku Zawodowym Solidarność. Wydawał podziemne pisma Głos i Zbliżenia.
5: I have been in this project from the beginning, even before the project started.
2: W 2006 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o przyznawaniu medalu pamiątkowego Promazowia za przyczynienie się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. Urodzili się. W 1862 roku Bronisława Kozłowska, poetka ludowa, zmarła w Brodnicy, jest pochowana na miejscowym cmentarzu. W 1891 roku w Sarnowie w gminie Kuczbork-Osada w powiecie żuromińskim Ulrich Braun, nauczyciel zmobilizowany do armii niemieckiej, podczas I wojny światowej zginął w okolicy ulicach Niedanowa w gminie Kozłowo w powiecie nidzickim. W 1908 roku w Radoszkach w gminie Bartniczka w powiecie brodnickim ksiądz Kazimierz Kalisz, zamordowany przez Niemców podczas II wojny światowej. W 1927 roku w Mławie Ryszard Koronowski, specjalista od obliczeń geodezyjnych. W 1972 roku w Sierpcu doktor habilitowany Artur Gałkowski, językoznawca. Zmarli w 1631 roku Konstancja Habsburżanka, królowa Polski i Szwecji, starość na Brodnicka. W 1930 roku Tadeusz Dębowski, urodzony w Pułtusku, lekarz, chirurg. W 1956 roku Michał Kornatowski, lekarz, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i geriatrii, pełnił obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Ciechanowie.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Drodzy mieszkańcy Mławy, już drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, ich troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
2: Już w sobotę, 11 lipca, wielkie otwarcie nowego sklepu Gram Market w Żurominie. Czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, gadżety, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Wpadnij do Żuromińskiego Centrum Handlowego przy ulicy Przemysłowej i świętuj razem z nami od godziny 7. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy m2 w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
7: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Familii Eduszo 450 gramów, 19,99 przy zakupie dwóch sztuk. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 12,99. Ogórki gruntowe, kilogram 3,99. Oferta ważna do 11 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama.
1: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Elementy turbiny wiatrowej rozsypały się po autostradzie. Przygotowania do referendum w Warszawie, by odwołać Trzaskowskiego. Pesymistyczną wizję Europy po przegranej Ukrainie roztacza były szef BBN-u. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości węzła Rzeszów Wschód. Na jezdni w kierunku granicy z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. To wiąże się z potężnymi utrudnieniami. Obecnie zablokowane są oba pasy A4, jednak na razie mniej więcej do południa samochody mogą przejechać pasem awaryjnym, mówi rzecznik rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
3: W trakcie przewożenia elementów wiatrowych doszło do awarii mocowania przewożonych gabarytów, a w konsekwencji do zablokowania wjazdu na węźle Rzeszów Wschód. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i wybranie alternatywnej trasy przejazdu.
2: Na miejsce ma dotrzeć ciężki sprzęt, który ma podnieść części wiatraka z jezdni. Wtedy najprawdopodobniej autostrada zostanie całkowicie zablokowana i trzeba będzie jechać objazdem. W ostatnim tygodniu lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Przeciwników obecnego prezydenta nie przekonują dotychczasowe działania w sprawie afery związanej ze Szpitalem Południowym.
4: Odpowiedzialność za ten makabryczny skandal, który był w samym Szpitalu Południowym, byłby podstawą do złożenia dymisji. Pan prezydent ani myśli, więc stąd nasza akcja.
2: Mówi Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej. Organizatorzy akcji chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów. Jeśli Ukraina przegra wojnę, to Rosja nie będzie miała wyboru i będzie musiała zaatakować Zachód, wykorzystując pokonane ukraińskie wojska. Taką wizję kreśli podpułkownik rezerwy, doktor habilitowany Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
5: Wybór jest bardzo prosty. Można tych ludzi rozpuścić do domu z bronią, traumą, doświadczeniem wojennym i kontaktami wśród swoich ludzi, którzy byli gotowi ginąć za Ukrainę, lub wersja druga, można ich skierować na kierunek zachodni i upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, pogłębiając jednocześnie strefę okupowaną.
2: Zdaniem Siewiery najpierw Rosja musiałaby jednak, podobnie jak w czasie II wojny w Katyniu, wyeliminować polityków oraz dowództwo i ukraińską generalicję. Istne trzęsienie ziemi wywołał mundial w obsadach szkoleniowców. Nowych trenerów zamierzają zatrudnić reprezentacje od Tunezji przez m.in. Czechy, Urugwaj, Holandię, Niemcy, Portugalię po Republikę Południowej Afryki. O planach zmian w co najmniej 13 drużynach już się mówi, mimo że piłkarskie Mistrzostwa Świata jeszcze trwają. Wczoraj rozpoczęły się mecze ćwierćfinałowe od pewnego zwycięstwa Francji nad Maroko. Bramki zaliczyli Kylian Mbappé, a następnie Ousmane Dembélé. Trójkolorowi chyba nawet nie pokazali pełni swoich możliwości, przyznaje trener Marokańczyków Mohamed Oubi.
6: Mają z przodu niesamowitych i bardzo ruchliwych zawodników. I to jest najważniejsze. Uwierzcie mi, kiedy masz utalentowanych piłkarzy, musisz sprawić, żeby biegali. To właśnie czyni ich tak niezwykle solidnym zespołem. Czuć, że bije od nich spokój i opanowanie. Nie ma nerwowości, mocno się wspierają, chcą pójść na całość i mają ku temu wszelkie predyspozycje.
2: Dziś Francja pozna rywala w półfinale, o co powalczą o 21:00 Hiszpania i Belgia.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Cibo Family Edusho 450 gramów, 19,99 przy zakupie dwóch sztuk. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 12,99. Ogórki gruntowe, kilogram 3,99. Oferta ważna do 11 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.

0: Zbliża się w 10:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Radni województwa mazowieckiego rozdzielili środki na nowy program wsparcia. Za chwilę szczegóły. Odwiedzimy port w Modlinie, gdzie powiększono terminal, a na koniec wybierzemy się na kolejny mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Rozwój PSZOK-ów, zakup inteligentnych koszy do segregacji odpadów czy projekty proekologiczne to część zadań, które otrzymały pieniądze z programu Mazowsze dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Jego celem jest wsparcie gmin w zwiększaniu poziomu recyklingu. Ponad 2 700 000 zł z Sejmiku Mazowsza trafi do 18 beneficjentów z województwa mazowieckiego, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Żołowska.
3: A gospodarka obiegu zamkniętym, no to wiadomo, że chcemy odzyskiwać to, co można odzyskać, czyli wszelkiego rodzaju PSZOK-i, ale też segregacja i pokazanie, że każdy produkt może później służyć.
2: Polskie gminy mają ustawowy obowiązek osiągania coraz wyższych poziomów recyklingu i coraz mniej czasu, żeby je osiągnąć, podkreśla radny województwa mazowieckiego Igor Sulich.
4: Potrzeby są bardzo duże. Wpłynęło ponad 7-krotnie więcej wniosków niż zostało dofinansowanych, tak więc widać, że jeszcze tutaj mamy dużo do zrobienia. Natomiast gratulujemy tym 18 gminom, które już dostały dofinansowanie.
2: Wnioski mogły składać mazowieckie gminy, a maksymalne wsparcie na jedno zadanie wyniosło 200 tysięcy złotych.
1: Co w naszym regionie?
2: Terminal portu lotniczego w Modlinie został powiększony o dodatkową przestrzeń dla pasażerów. Nowa strefa o powierzchni blisko 1700 m2 została zaprojektowana z myślą o rosnącej liczbie pasażerów i zapewni dodatkowe 220 miejsc siedzących, 150 miejsc w strefie handlowo-usługowej. To ważna inwestycja dla tego portu, mówi marszałek Adam Struzik.
5: Plan jest dalej. Oczywiście myślimy o takiej już rozbudowie kompleksowej terminale. No jak wiecie, jest w trakcie realizacji już połączenie kolejowe z stacją kolejową Modlin tutaj do terminala. Więc to wszystko w pewnym sensie się odblokowało i teraz idziemy do przodu.
2: Nowa część terminala pozwoli, żeby czas oczekiwania po przejściu kontroli bezpieczeństwa przed wejściem do samolotu spędzić w trochę luźniejszej przestrzeni, dodaje Jacek Kowalski, prezes zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
6: Luźniejszej przestrzeni, oczekując na to, aż zaczniemy swoją podróż, będziemy mogli odetchnąć, usiąść, bo sporo miejsc siedzących. Reagujemy na uwagi naszych pasażerów, naszych klientów, którzy wskazują, jakie są mankamenty i co chcieliby, żeby lotnisko poprawiło. Staramy się za nim podążać.
2: Port lotniczy w Modlinie obsłużył od stycznia do maja tego roku ponad 1 400 000 pasażerów, a tylko w maju ponad 400 000.
1: Budżet obywatelski Mazowsza.
2: Coraz bliżej do startu głosowania w budżecie obywatelskim Mazowsza Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie wykazu projektów po ocenie formalnej. 333 projekty zgłoszone przez mieszkańców Mazowsza uzyskały ocenę pozytywną. To pokazuje, że mieszkańcy Mazowsza chcą decydować o inwestycjach, które będą realizowane w ich najbliższym otoczeniu, podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Budżet jest obywatelski, dlatego że po pierwsze zgłaszają go obywatele, a po drugie decydują obywatele poprzez głosowanie przez internet. Jest rzeczywiście 30 milionów.
2: Głosowanie na projekty rozpocznie się 31 lipca i potrwa do 7 września. Więcej szczegółów na bom.mazowia.pl.
1: Warto wiedzieć.
2: Rozpoczęła się 10. edycja programu Praktyki u Marszałka. Spośród ponad 500 chętnych wyłoniono 50 studentów, którzy otrzymali szansę poznania realiów pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz jego delegaturach. O tym, jakie korzyści wypływają z tego doświadczenia dla praktykantów, mówiła Wiesława Miecznikowska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji do Spraw Kadr i Płac.
8: Zapraszamy po to, żeby studenci zobaczyli, jak wygląda praca w urzędzie, żeby poznali naszą kulturę organizacyjną, żeby zobaczyli też i doświadczyli, jak wiedza, którą zdobywają na studiach, przekłada się na realne zastosowanie w praktyce, w życiu.
2: O swoich oczekiwaniach i dotychczasowych doświadczeniach opowiadali też praktykanci.
9: Widzę swoją karierę w samorządzie terytorialnym w ogóle aktywnie też uczestniczę w gminie i chcę zyskać doświadczenie, które mi pomoże działać, wpływać na decyzje lokalnych władz, no i takiego obycia, tak, no bo to jest jednak duży urząd, duże doświadczenie, w ogóle inna półka niż gmina czy powiat, no i mam nadzieję, że dużo mnie to nauczy.
8: Zdecydowałem się ubiegać o udział w tych praktykach z tego powodu, że interesuje mnie bardzo zagadnienie samorządu terytorialnego oraz prawa administracyjnego, więc praca w Urzędzie Marszałkowskim jest dla mnie ciekawa. Kiedy dowiedziałam się o tym, że istnieje taki program jak praktyki u marszałka, to zdecydowałam się właśnie ubiegać o udział w nim.
10: Podczas uczenia się do tego testu wiedzy to dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałam. Nie tylko o urzędzie, ale o całym województwie, no a przyszłam, żeby zrobić coś nowego, ciekawego, zdobyć doświadczenie.
2: Praktyki odbywają się w dwóch turach, od 1 lipca oraz od 17 sierpnia.
1: Gdzie na weekend?
2: Przed nami kolejny Mazopiknik. Tym razem wydarzenie odbędzie się w miejscowości Olszewo-Borki. Na uczestników czeka moc atrakcji, mówi zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Turystyki i Promocji Izabela Stelmańska.
11: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. 11 lipca Mazopiknik odbędzie się w miejscowości Olszewo-Borki. Zapraszamy. Gwiazdą wieczoru będą poparzeni kawą 3.
2: Mazopiknik rozpocznie się o godzinie 13 w sobotę 11 lipca na placu przy ulicy Wyspiańskiego 1 w miejscowości Olszewo-Borki.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Super okazje dla Ciebie w Gramo Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gramo Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.

0: Reklama. Już w sobotę, 11 lipca, wielkie otwarcie nowego sklepu Gram Market w Żuromienie. Czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, gadżety, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Wpadnij do Żuromińskiego Centrum Handlowego przy ulicy Przemysłowej i świętuj razem z nami od godziny 7. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: 11

0: kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo, Zięty Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
3: Zespół Skaner w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już najbliższą sobotę, 11 lipca, ośrodek wypoczynkowy w Sitnicy zaprasza na koncert zespołu Skaner. To będzie prawdziwa taneczna impreza do samego rana. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 11 lipca, sobota, koncert zespołu Skaner. Do zobaczenia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina.
4: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rozsypana turbina wiatrowa na drodze, są poważne utrudnienia. Niedźwiedź brunatny będzie szczególnie chroniony, ruszył program. Sukces polskich ogrodników w Łańcucie zaowocował bananowiec. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek przypominamy o utrudnieniach na autostradzie A4 na wysokości Terliczek. Po tym jak z ciężarówki spadła część turbiny wiatrowej w kierunku Korczowej, zablokowane są oba pasy, ruch odbywa się przejazdem awaryjnym. Zamknięty jest również zjazd na S19 i drogę krajową 97 na węźle Rzeszów Wschód. Utrudnienia mogą potrwać nawet 15 godzin, a w ciągu dnia możliwe jest całkowite zamknięcie autostrady. Na Podkarpaciu i w Małopolsce rusza program ochrony niedźwiedzia brunatnego. Ma on do możliwego minimum ograniczyć niebezpieczne spotkania człowieka z niedźwiedziem w pobliżu zabudowań. Według ekspertów istnieją również proste i przede wszystkim tanie rozwiązania, które lokalne samorządy powinny wdrożyć jak najszybciej. O czym Marcin Starzec.
3: Jeden z takich prostych elementów już się sprawdził. W gminie Czarna po zmianie harmonogramu wywozu śmieci na poniedziałek, gdy większość turystów wyjeżdża, liczba incydentów z udziałem niedźwiedzia spadła, mówi jeden z pomysłodawców, czyli Robert Gacka, biolog ze Stowarzyszenia Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
4: Troszeczkę popracowała, jak dopracować ten system odbioru odpadów, żeby nie był atrakcyjny dla niedźwiedzi. I to udało się tutaj silnie obniżyć frekwencję odwiedzin przez niedźwiedzia.
3: Obecnie w Bieszczadach trwa akcja odławiania i relokacji problematycznych niedźwiedzi.
2: Do tej pory odłowiono już 9 osobników. Rzadki sukces hodowlany w zamkowej storczykarni w Łańcucie. Zaowocował tam bananowiec karłowaty. W polskich warunkach klimatycznych to wciąż niełatwy proces, mimo że bananowce są u nas popularnymi roślinami ozdobnymi, to doprowadzenie ich poza ich naturalnym środowiskiem do fazy, w której owocują, wymaga zapewnienia specyficznych warunków, stałej wysokiej temperatury oraz intensywnego nasłonecznienia przez wiele miesięcy. Taki właśnie mikroklimat zapewnili ogrodnicy szklarni w Łańcucie, dzięki czemu unikatową kiść bananów, bananowca karłowatego, można już oglądać obok stałej ekspozycji kwitnących storczyków. Grają jak na faworytów przystało. Francja wygrała już 6 mecz na mundialu. Pokonała w ćwierćfinale Maroko 2-0 i jest już w najlepszej czwórce mistrzostw świata. O półfinał zagra z Hiszpanią lub Belgią. To rozstrzygnie się dziś wieczorem, o czym Michał Waszkiewicz.
5: Czy Francja się męczyła w pierwszej połowie? Tak. Czy brakowało skuteczności? Tak. Zwłaszcza, że Kylian Mbappé zmarnował rzut karny. Czy zwycięstwo trójgolerowych było w jakimkolwiek momencie zagrożone? Nie. Francja była wyraźnie lepsza i zasłużenie wygrała 2-0. Mówi selekcjoner Didier Deschamps. Zabrakło nam chłodnej głowy, ale to nie zasiało żadnych wątpliwości w głowach moich piłkarzy, a już tym bardziej w głowie Kyliana. Bo Mbappé strzelił ostatecznie gola, ma ich już na tym mundialu 8, czyli tyle samo co Leo Messi. Pod wrażeniem gry Francuzów był trener Maroka Mohamed Ouahmi. Czuć, że bije od nich spokój i opanowanie. Nie ma nerwowości, mocno się wspierają, chcą pójść na całość i mają ku temu wszelkie predyspozycje. Rywalem Francji w półfinale będzie Hiszpania lub Belgia.
2: To spotkanie dziś na stadionie w Los Angeles o 21:00 czasu polskiego.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
3: 11. urodziny salonów meblowych Renoma. Z tej okazji od 11 do 18 lipca przygotowaliśmy dla Ciebie 15% rabatu, raty 0% aż do 30 miesięcy i darmową dostawę na terenie całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
2: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpiec, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Family Edusho 450 gramów, 19,99 przy zakupie dwóch sztuk. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 12,99. Ogórki gruntowe, kilogram 3,99. Oferta ważna do 11 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
1: Zespół Skaner w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już najbliższą sobotę, 11 lipca, ośrodek wypoczynkowy w Sitnicy zaprasza na koncert zespołu Skaner. To będzie prawdziwa taneczna impreza do samego rana. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 11 lipca, sobota, koncert zespołu Skaner. Do zobaczenia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej.

0: Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka, smak prosto z raju.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: 11 urodziny.

0: Całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Zięta Rymalewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Uroczystości upamiętniające mord Żydów w Jedwabnem. Wiceminister Sprawiedliwości zapowiada, że zrzeknie się immunitetu. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami. Miriam Lipińska. W Jedwabnem odbywają się uroczystości w 85. rocznicę mordu kilkuset żydowskich mieszkańców tej miejscowości przez ich polskich sąsiadów. Uczestnicy, jak co roku, odczytali imiona wszystkich spalonych żywcem w synagodze Żydów. Były też modlitwy. Jakub Medek.
3: Do rocznicy odniósł się też ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose. To dzień pamięci o setkach polskich Żydów pomordowanych przez polskich współobywateli pod nadzorem niemieckich okupantów. Ten dzień należy do nich, nie do ich morderców, ani tych, którzy próbują ich wciąż usprawiedliwiać czy bronić. Równocześnie Rose stwierdził, że Jedwabne miało charakter incydentalny, a większość Polaków pod niemiecką okupacją, mimo grożącej im za to śmierci, starała się Żydom pomagać. Według ustaleń IPN-u w czerwcu 1941 roku, tuż po wkroczeniu na ten teren oddziałów niemieckich i z ich inspiracji, część polskich mieszkańców wschodniego Mazowsza wzięła udział w serii pogromów. Poza Jedwabnem doszło do nich m.in. w Wąsoszu, Radziłowie czy Szczuczynie, tudzież w podlaskim Wasilkowie.
2: Zrzekna się immunitetu, zapowiada wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Do Sejmu lada moment ma trafić wniosek prokuratury o pociągnięcie go do odpowiedzialności w związku z naruszeniem kodeksu wyborczego i agitacją przed wyborami prezydenckimi. Polityk zapowiada, że jest gotowy, by ponieść konsekwencje.
4: Jak tylko będzie taka formalna możliwość, zrobię to bez zbędnej zwłoki. Zresztą analizowaliśmy, czy nie można tego zrobić wcześniej, ale chyba tą sejmową procedurę niestety musimy przeprowadzić, więc czekam tylko na formalne potwierdzenie, żeby ta sprawa się zakończyła.
2: Sprawa dotyczy ubiegłorocznych wyborów prezydenckich. Wtedy, w czasie ciszy wyborczej, w mediach społecznościowych polityka pojawiła się grafika zawierająca hasło „W niedzielę głosuje na Rafała Trzaskowskiego”. Wpis zniknął z profilu po około 3 godzinach. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości węzła Rzeszów Wschód. Na jezdni w kierunku granicy z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. To wiąże się z potężnymi utrudnieniami, mówi rzeczniczka rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
5: W trakcie przewożenia elementów wiatrowych doszło do awarii mocowania przewożonych gabarytów, a w konsekwencji do zablokowania wjazdu na węźle Rzeszów Wschód. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i wybranie alternatywnej trasy przejazdu.
2: Utrudnienia mogą potrwać kilkanaście godzin. Uwaga na gwałtowne burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na północnym wschodzie kraju. Alerty dotyczą Podlasia, Warmii i Mazur, niemal całego Mazowsza i północy Lubelszczyzny. W czasie burz mocno popada, lokalnie może spaść nawet 45 mm deszczu. Wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka. 17% badanych wskazało na wzrost cen biletów lotniczych, a 12% na brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Mówi Grzegorz Demczyszak z Ronkomat.pl.
6: Jednocześnie 71% badanych deklaruje, że konflikt nie zmienił ich planów. Najczęściej Polacy planują wakacje w kraju. Taki kierunek wskazało 52% respondentów.
2: Do krajów Unii Europejskiej na urlop wybiera się 19% badanych.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
0: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575. Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
1: Reklama.
2: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żuromińsku oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: 11. urodziny.

0: całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905 602 613 905.
4: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
5: Zespół Skaner w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już najbliższą sobotę, 11 lipca, ośrodek wypoczynkowy w Sitnicy zaprasza na koncert zespołu Skaner. To będzie prawdziwa taneczna impreza do samego rana. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 11 lipca, sobota, koncert zespołu Skaner. Do zobaczenia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9. Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Drodzy mieszkańcy Mławy, już w drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, ich troje, oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
0: Reklama. She's crazy like

0: Jest godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Będą kolejne ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Ewakuowani mieszkańcy Ornety wracają do swoich domów. Jutro Gdynia stanie się polską stolicą Kaszub. Miriam Lipińska. Są kolejne decyzje Ukrainy w sprawie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że 13 lipca, czyli w najbliższy poniedziałek, na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną się prace ekshumacyjne oraz późniejszy ponowny pochówek szczątków mieszkańców tych miejscowości zamordowanych przez UPA. Badania ekshumacyjne ma przeprowadzić specjalizujące się w tym ukraińskie przedsiębiorstwo z udziałem polskich specjalistów. Bezpieczeństwo na polskim niebie nie jest zagrożone, zapewnia Polska Agencja Żeglugi Powietrznej po tym, jak jej konto zostało zablokowane, a to konsekwencja decyzji belgijskiego sądu w sprawie Pfizer przeciwko Polsce o szczepionki na COVID. Agencja została odcięta od 80% przychodów. PAŻP, a także Ministerstwo Zdrowia zapowiadają apelację. Zablokowanie konta zbiegło się ze szczytem wakacyjnego sezonu, ale decyzja sądu nie odbija się na pracy kontrolerów i bezpieczeństwie pasażerów, zapewnia rzecznik PAŻP-u Marcin Hadaj.
3: W tej chwili nie ma ryzyka przerwania ciągłości działań polskiej przestrzeni powietrznej. Bezpieczeństwo jest oczywiście gwarantowane na najwyższym możliwym poziomie.
2: Agencja została odcięta od przychodów z opłat transferowych, które płacą linie lotnicze. To podstawowe źródło finansowania jej działalności. Ewakuowani dziś rano mieszkańcy Ornety w Warmińsko-Mazurskiem mogą już wrócić do swoich domów. Musieli je opuścić po tym, jak na terenie jednego z gospodarstw znaleziono arsenał z czasów II wojny światowej. Niebezpieczne znalezisko znajdowało się w budynku gospodarczym przy budynku wielorodzinnym. Tankowanie jest coraz droższe. Tuż po wygaszeniu rządowego pakietu CPN ceny benzyny i diesla poszły w górę o 80 groszy, a przez ostatni tydzień o kolejne 6-8 groszy na litrze.
4: To powoduje, że jeśli chodzi o cenę oleju napędowego, na dużej części stacji przekroczyliśmy poziom 7 zł za litr. I to jest poziom, który po raz ostatni na stacjach naszych obserwowaliśmy na początku maja.
2: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Tym razem podwyżki to efekt m.in. wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie. A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85 zł, a za olej napędowy 6,99 zł. Stolica Kaszub na jeden dzień przenosi się do Gdyni. Już jutro odbędzie się tam 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Na gości będą czekać dwie sceny muzyczne, strefy regionalnych smaków, rękodzieła i próby bicia wyjątkowych rekordów.
5: Kaszubi to nie tylko skansen. Będziemy gościć alternatywne brzmienie Kiev Office. Połączenie irlandzkiego brzmienia z kaszubskim i kaszubski rap.
6: Nie możemy też zapomnieć o potężnym kaszubskim miasteczku. Ponad 80 wystawców, twórców ludowych, rzemieślników.
7: Będzie rzutnia do głazów.
6: Podejmiemy próbę bicia rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach.
5: I życzę serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kasiebów w Gdynie. Do usłyszenia.
2: Zachęcali organizatorzy zjazdu. Święto rozpocznie przemarsz przez Gdynię z długą na 100 metrów kaszubską flagą.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Cibo Family Edusho 450 gramów, 19,99 przy zakupie dwóch sztuk. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 12,99. Ogórki gruntowe, kilogram 3,99. Oferta ważna do 11 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Słyszysz ten dźwięk? To wolność na dwóch kołach. W Gutek Motors od 15 lat sprowadzamy bezwypadkowe motocykle z USA. Chopery, cruisery, turystyki, trajki. Sprawdzone, gotowe do jazdy. My wyszukujemy, sprawdzamy, transportujemy i załatwiamy formalności. Ty tylko wybierasz i cieszysz się drogą. Narzym Kołodziałdowa, ulica Wierzbowska 1A. Zadzwoń 504 220 802 lub wejdź na gutekmotors.com.
2: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na fansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
3: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: 11. urodziny salonów meblowych Renoma. Z tej okazji od 11 do 18 lipca przygotowaliśmy dla Ciebie 15% rabatu, raty 0% aż do 30 miesięcy i darmową dostawę na terenie całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub dział

0: Działalność handlowa teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
1: Zespół Skaner w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już najbliższą sobotę, 11 lipca, ośrodek wypoczynkowy w Sitnicy zaprasza na koncert zespołu Skaner. To będzie prawdziwa taneczna impreza do samego rana. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 11 lipca, sobota, koncert zespołu Skaner. Do zobaczenia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Uroczystości w 85. rocznicę mordu Żydów w Jedwabnem. Rozporządzenie dotyczące pracy w upały podpisane. Nowe ustalenia dotyczące jednego z mężczyzn po pseudokontroli w ukraińskim biurze w Poznaniu. Miriam Lipińska. Pamięć o zbrodni w Jedwabnem powinna jednoczyć, powiedział naczelny rabin polski Michael Szudrich w 85. rocznicę mordu Żydów. Dodał, że kiedy pamiętamy, jest szansa, że możemy zbudować lepszy świat. Ponad 100 osób, w tym kilkoro ambasadorów oraz marszałkowie Sejmu i Senatu, uczciło pamięć żydowskich mieszkańców Jedwabnego, zamordowanych 10 lipca 1941 roku przez swoich polskich sąsiadów. Były modlitwy po hebrajsku i polsku i odczytanie nazwisk wszystkich zamordowanych jedwabieńskich Żydów.
3: Na błoniach zielonych daje mi się wylegiwać, dowództwo hojnych prowadzi mnie.
4: W urozstawionej pamięci Meir Izajasz Lewin, żoną Fejgą lat 30 oraz dziećmi z poprzedniego małżeństwa, Jospą lat 21 i Józefem lat 15.
2: Uroczystości ze względu na obecność kilkuset zwolenników skrajnej prawicy negującej udział Polaków w zbrodni odbyły się przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa. Jest rozporządzenie dotyczące pracy w upały. Zgodnie z nim, jeśli temperatura przekroczy 32 stopnie przy pracy na zewnątrz lub 35 stopni w pomieszczeniach, pracę trzeba będzie czasowo wstrzymać. Przepisy wprowadzają też progi temperatury, po których przekroczeniu pracodawca będzie musiał zacząć działać, wdrażając rozwiązania techniczne jak klimatyzacja czy organizacyjne, jak dodatkowe przerwy lub skrócenie czasu pracy. To teraz gorsza wiadomość. Przepisy wejdą w życie dopiero za pół roku. Zaostrzenie zasad uznawania praw jazdy kierowców spoza Unii Europejskiej nabiera tempa. Ministerstwo Infrastruktury potwierdza, że trwają konsultacje nowych przepisów. To reakcja na tragiczny wypadek pod Warszawą z udziałem kierowcy taksówki z Turcji, w którym zginęły dwie osoby, mówi minister Dariusz Klimczak.
5: Doprecyzowujemy te przepisy. Czy to będzie minimum kurs w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, który sprawdzi jego wiedzę i umiejętności do poruszania się w polskim ruchu drogowym, czy to będzie po prostu od nowa egzamin i praktyczny, i teoretyczny.
2: Ministerstwo chce też uszczelnić przepisy dotyczące licencji taksówkarskich. Jeden z mężczyzn, którzy przeprowadzali obywatelską kontrolę w ukraińskim biurze w Poznaniu, to były żołnierz WOT, podejrzany o szpiegostwo. Informację potwierdza rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
6: Posiadanych przeze mnie informacji jasno wynika, że ten Jarosław K., którego zatrzymywał w marcu funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to jest ten sam pan, którego teraz zatrzymali policjanci.
2: 43-letni Jarosław K. usłyszał kilka miesięcy temu zarzut szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu. Został wydalony z 12 Wielkopolskiej Brygady Terytorialnej. W tym tygodniu mężczyzna usłyszał kolejny zarzut, tym razem zniesławienia. Grozi mu do roku więzienia. I na koniec zmieniamy temat. Król Belgów, Filip, z wizytą u belgijskich piłkarzy przed ćwierćfinałem Mundialu. Zjadł z nimi kolację i wygłosił krótkie przemówienie, w którym zaapelował, by wygrali dziś z Hiszpanią.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Drodzy mieszkańcy Mławy, już drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, ich troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
5: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
1: Trwa rekrutacja do powstającego liceum Atmosfera w Działdowie. Lokalna szkoła dla młodzieży w edukacji domowej. To nie tylko egzaminy, ale także warsztaty, wydarzenia i społeczność. Szczegóły na liceumatmosfera.pl. Telefon 500 328 338.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Coraz więcej podpisów pod wnioskiem o referendum. Czy Rada Powiatu Mławskiego straci mandat? Ma być cieplej i nowocześniej. Ciechanowskie szkoły przechodzą wakacyjną metamorfozę. Cztery wiolonczele zabrzmią pod gołym niebem. Muzyczna uczta w Lidzbarku. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Trwa zbiórka podpisów popierających przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Mławskiego przed upływem kadencji. Inicjatorzy akcji zachęcają mieszkańców powiatu uprawnionych do głosowania do składania podpisów. Wojciech Mroczkowski, pełnomocnik Komitetu Referendalnego, mówi, że akcja cieszy się dużym zainteresowaniem.
3: Jesteśmy w trakcie akcji zbierania podpisów. Dużo mamy tych podpisów. Po tych kilku dniach obserwacji zauważyłem, że chętnie się podpisują młodzi ludzie.
2: Aby wniosek mógł zostać złożony, konieczne jest uzyskanie poparcia co najmniej 10% mieszkańców powiatu uprawnionych do głosowania. Po zebraniu wymaganej liczby podpisów wniosek trafi do komisarza wyborczego, który sprawdzi, czy zostały spełnione wszystkie wymogi formalne i wyda postanowienie w sprawie przeprowadzenia referendum. Informacje o terminach i miejscach zbiórki podpisów publikowane są na facebookowym profilu Referendum Odwołujące Radę Powiatu Mławskiego. Wakacje to czas intensywnych prac remontowych w ciechanowskich szkołach podstawowych. W kilku placówkach trwa kompleksowa poprawa efektywności energetycznej, która ma zwiększyć komfort uczniów i pracowników oraz obniżyć koszty utrzymania budynków. Termomodernizacje prowadzone są w Trójce, Szóstce i Siódemce. Modernizowana jest także hala sportowa w szkole podstawowej numer 1. Inwestycje obejmują ocieplenie ścian i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remonty łazienek, modernizację instalacji oraz montaż paneli fotowoltaicznych. W szkole podstawowej numer 3 zakończono już część prac związanych z wymianą okien. Trwa montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana drzwi i roboty wykończeniowe. Remont obejmuje także halę sportową. W obu budynkach szkoły podstawowej numer 6 prowadzone są kolejne etapy modernizacji. Przy ulicy 17 stycznia wykonano montaż fotowoltaiki i wymianę okien, a przy ulicy Wiklinowej zakończono docieplenie dachu. Prace realizowane są dzięki dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy. Miłośnicy muzyki klasycznej i wyjątkowych koncertowych emocji mogą już rezerwować czas na niezwykłe wydarzenie w Lidzbarku. Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na koncert cztery wiolonczele. Na scenie wystąpią uznani wiolonczeliści Daria Wicher, Marta Domagała-Mazur, Piotr Gach oraz Daniel Sobiesiak. To artyści związani z najważniejszymi polskimi scenami muzycznymi, laureaci konkursów i pedagodzy młodego pokolenia muzyków. Publiczność usłyszy zarówno klasyczne piękno wiolonczeli, jak i różnorodne muzyczne inspiracje. Organizatorzy podkreślają, że koncert cztery wiolonczele to nie tylko spotkanie z muzyką na najwyższym poziomie, ale również propozycja wspólnego letniego spędzenia czasu dla mieszkańców i gości odwiedzających Lidzbark. Początek koncertu jutro o godzinie 17 w Amfiteatrze Miejskim w Lidzbarku. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda! 18 stopni dziś maksymalnie na termometrach, weekend z przelotnym deszczem i umiarkowaną temperaturą. Jutro 19 stopni, w niedzielę 21. Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny, ciśnienie rośnie.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Już w sobotę, 11 lipca, wielkie otwarcie nowego sklepu Gram Market w Żurominie. Czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, gadżety, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Wpadnij do Żuromińskiego Centrum Handlowego przy ulicy Przemysłowej i świętuj razem z nami od godziny 7. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
2: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
3: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Reklama.
7: Radio 7.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Super okazje dla Ciebie w Gramo Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gramo Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
4: 11. urodziny salonów meblowych Renoma. Z tej okazji od 11 do 18 lipca przygotowaliśmy dla Ciebie 15% rabatu, raty 0% aż do 30 miesięcy i darmową dostawę na terenie całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo, Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Premier Donald Tusk o rocznicy mordu Żydów w Jedwabnem. Wysokie temperatury wracają, za chwilę o tym, od kiedy. Groźny incydent na pokładzie samolotu z Grecji do Niemiec. Miriam Lipińska. Ponad 100 osób, w tym kilkoro ambasadorów oraz marszałkowie Sejmu i Senatu, uczcili pamięć żydowskich mieszkańców Jedwabnego, zamordowanych przez swoich polskich sąsiadów. 85 lat temu 340 jedwabińskich Żydów zostało spalonych żywcem w stodole. Lekcja Jedwabnego to przede wszystkim lekcja naszej narodowej świadomości, powiedział premier Donald Tusk.
3: Nasz naród był narodem w sposób imponujący, solidarnym z obywatelami polskimi, Żydami, mieszkającymi w Polsce w czasie okupacji, ale równocześnie wiemy przecież dobrze, że zdarzały się i to nierzadko rzeczy, których do dzisiaj powinniśmy się wstydzić. I trzeba umieć spojrzeć historii i prawdzie prosto w twarz.
2: Jak dodał szef polskiego rządu, zbrodnia w Jedwabnem uczy nas życia w historycznej prawdzie, tak jak dzisiaj w relacjach polsko-ukraińskich. A jutro przypada 83. rocznica zbrodni wołyńskiej. Według nieoficjalnych informacji szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jedzie jutro na Ukrainę, gdzie na Wołyniu odda hołd ofiarom ludobójstwa dokonanego przez ukraińską powstańczą armię na polskich cywilach. 11 lipca przypada 83. rocznica tzw. Krwawej Niedzieli, gdy doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Upały wracają. W weekend jeszcze bez wysokich temperatur pogoda podzieli Polskę na ciepły i słoneczny zachód i chłodny i deszczowy wschód. Ale już po weekendzie to się zmieni, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
4: W kolejnych dniach będziemy mieli do czynienia z postępującym powoli ociepleniem. Już we wtorek, środę możemy się spodziewać temperatur około 30 stopni, głównie na zachodzie oraz południu kraju. Będzie ryzyko cały czas występowania przelotnych opadów deszczu oraz burz. Największe w centrum oraz na wschodzie kraju.
2: Najwięcej słońca nad morzem, ale ponieważ tam temperatury ledwie przekroczą 20 stopni, jest szansa, że na kąpieliskach nie będzie sinic. Zagranica. Awaryjne lądowanie samolotu Ryanaira w Salonikach w Grecji. Z powodu pęknięcia jednej z szyb w kabinie maszyna krótko po starcie musiała zawrócić na lotnisko. Jeden pasażer siedzący przy oknie został ranny, trafił do szpitala po tym, jak szyba się rozprysła. Inni pasażerowie wciągnęli mężczyznę z powrotem do środka kabiny. Jak relacjonowali świadkowie zdarzenia, po incydencie na pokładzie samolotu wybuchła panika. I na koniec wracamy do kraju i sprawdzamy jakość lodów. Lodziarnię skontrolowała Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Okazało się, że aż 60% skontrolowanych partii lodów miało złe oznakowania. Na przykład brakowało wykazu składników albo użyta nazwa nijak miała się do składu lodów, mówi Joanna Narożniak z inspekcji.
5: Stosowanie nazwy nieadekwatnej do składu, w tym określenia czekoladowe dla lodów zawierających jedynie kakao albo śmietankowe dla lodów, których podstawowym składnikiem było mleko pełne w proszku lub masa o smaku waniliowo-śmietankowym, a nie śmietanka.
2: Trafiły się też lody nazwane rzemieślniczymi, które w rzeczywistości pochodziły z hurtowni.

0: Reklama.
1: Już w sobotę, 11 lipca, wielkie otwarcie nowego sklepu Gram Market w Żurominie. Czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, gadżety, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Wpadnij do Żuromińskiego Centrum Handlowego przy ulicy Przemysłowej i świętuj razem z nami od godziny 7. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
2: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157. 11.

0: całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo, Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980. 513-423-980.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Zapraszamy na kiermasz firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława, ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława, ulica Bracka 18.
4: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Gotowali pod okiem mistrza kuchni. W Polance ruszyła trzecia edycja przy wspólnym stole. Ciechanowska młodzież pojechała do Niemiec. Wakacyjna lekcja języka i europejskiej współpracy. Piotr Zelt zaprezentuje liryki Anny Barbary Czuraj-Struzik. Trzecie spotkanie z poezją. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Za nami pierwsze wydarzenie trzeciej edycji projektu przy wspólnym stole. Jest realizowany przez Fundację Anankę i Radio 7 dzięki dofinansowaniu z budżetu obywatelskiego Mazowsza. W dworku Polanka pod Ludowskim odbyły się warsztaty kulinarne, w których uczestniczyło 30 osób, głównie przedstawicielek kół gospodyń wiejskich z północnego Mazowsza. Warsztaty poprowadził Charles Deniu, znany kucharz, prezenter telewizyjny i popularyzator kuchni opartej na naturalnych produktach. Pod jego okiem uczestnicy przygotowali 3-daniowy obiad oraz deser. W menu znalazły się kopytka z gulaszem warzywnym, chipsy ze skorzonery z pianką z sera bursztyn, kaszanka z plackami ziemniaczanymi, a na zakończenie ptysie z kruszonką, serkiem i truskawkami. Warsztaty miały intensywny charakter i były bardzo wymagające, podkreśla szef kuchni Charles Deniu.
3: No weź ogarniaj 32 kobiety, ale daliśmy rady. Był wspaniały, poczucia humoru mieli, dziewczyny super, wszystko robili dokładnie jak chciałem. Jak zobaczysz na fotkę, no to chyba te talerze wyszły pięknie.
2: Uczestnikom spotkanie z mistrzem i formuła warsztatów przypadły do gustu.
4: Dlatego się podobają, że jest połączenie tradycyjności z nowoczesnością. Smaki można łączyć, o tym łączeniu czasami nie wiemy.
5: Prześwietne warsztaty, wspaniała integracja nawet i kół. Widząc te stoły z tymi produktami, jestem pełna podziwu.
6: Jestem po raz drugi, jestem zachwycona. Jedzenie pyszne. Tutaj nasz szef przespaniały, przesympatyczny, z ogromnym poczuciem humoru.
2: Kulinarne warsztaty w Polance otworzyły cykl wydarzeń zaplanowanych w ramach trzeciej edycji projektu przy wspólnym stole. Wielki finał odbędzie się 23 sierpnia w Żurominie, gdzie zaplanowano konkurs kulinarny kół gospodyń wiejskich oraz rodzinny piknik. Z kolei od września na antenie Radia 7 emitowany będzie cykl audycji poświęconych dziedzictwu kulinarnemu Mazowsza. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie spędzają wakacje w niemieckim Holdenschlieben, mieście partnerskim Ciechanowa. Młodzież nie tylko doskonali język niemiecki i poznaje swoich rówieśników, ale także odkrywa kulturę oraz historię regionu, uczestnicząc we wspólnych aktywnościach z mieszkańcami miasta. Wyjazd jest częścią wieloletniej współpracy partnerskiej Ciechanowa z europejskimi samorządami. Dzięki takim spotkaniom młodzi ludzie zdobywają doświadczenia edukacyjne, społeczne i kulturowe, które wykraczają poza szkolne mury. W Holdenschlieben uczniowie wspólnie z młodszymi mieszkańcami miasta poznają okolice i budują międzynarodowe relacje. Współpraca Ciechanowa z Holdenschlieben trwa od 1992 roku. To jedno z kilku partnerstw miasta. Pierwsze zostało zawarte w 1972 roku z francuskim Meudon. Obecnie Ciechanów współpracuje także z chmielnickim na Ukrainie, słowackim Breznem oraz bułgarską Silistrą. Młodzież z Ciechanowa regularnie bierze udział w zagranicznych wizytach studyjnych, podczas których uczestniczy w festiwalach artystycznych, koncertach i wydarzeniach sportowych. Z kolei w Ciechanowie organizowane jest Młodzieżowe Forum Miast Partnerskich. To spotkanie, które łączy młodych Europejczyków i pozwala im wymieniać się pomysłami oraz doświadczeniami. Przed nami trzecie spotkanie 14 powiatowych wieczorów z poezją i prozą. W niedzielę w parku HDK w Działdowie publiczność usłyszy liryki Anny Barbary Czuraj-Struzik w interpretacji Piotra Zelta. To popularny aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i dubbingowy, najbardziej znany z roli Arniego w serialu komediowym 13 Posterunek. Niedzielnemu wydarzeniu towarzyszyć będzie oprawa muzyczna Szkoły Muzyki i Tańca Art Music oraz wystawa Magdaleny Zawadzkiej. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny, początek o godzinie 17. Tydzień później zaplanowano finał tegorocznej edycji wydarzenia. 19 lipca w amfiteatrze w Lidzbarku wiersze Doroty Kalinowskiej-Sosnowskiej przeczyta Tomasz Sapryk. Radio 7 jest patronem medialnym 14 powiatowych wieczorów z poezją i prozą.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
7: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: 18 stopni dziś maksymalnie na termometrach, weekend z przelotnym deszczem i umiarkowaną temperaturą. Jutro 19 stopni, w niedzielę 21. Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny, ciśnienie rośnie.
7: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1. Radio
8: 7. Good love is a never ending story. Can nothing bring.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
2: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Family Edusho 450 gramów, 19,99 przy zakupie dwóch sztuk. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 12,99. Ogórki gruntowe, kilogram 3,99. Oferta ważna do 11 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Zbliża się godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Z farmy wiatrowej na Bałtyku na ląd popłynęła pierwsza energia. Złoty osłabiony, po słowach szefa NBP. I poznański przystanek już bez focha. Za moment wyjaśnimy, o co chodzi. Miriam Lipińska. To historyczny moment. Na polski ląd dziś dotarł pierwszy prąd produkowany przez farmy wiatrowe na naszym wybrzeżu Bałtyku. Popłynął z należącej do Orlenu budowanej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, a odebrała go w ramach testów stacja elektroenergetyczna w gminie Choczewo. Na razie na morzu stoją 54 z 76 planowanych turbin, ale z tych działających już płynie energia. Nasza energia, podkreślał dziś premier Donald Tusk.
3: To jest polskie morze. No w jakim sensie to jest polski wiatr. Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie.
2: Baltic Power ma w pełni działać jesienią tego roku. Ukraińska prokuratura prowadzi dwa dochodzenia w sprawie ataku tłumu na pojazd wojskowy we Lwowie. Około 200 osób wywróciło samochód, którym przewożono zatrzymanego 26-latka, który według Centrum Rekrutacji uchylał się od poboru do wojska. Łamanie reguł rejestrowania się do służby to powszechny problem na Ukrainie, mówi dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej.
4: Setki tysięcy osób po prostu unika aktualizacji swoich danych w tych rejestrach poborowych i też unika stawiania się na wezwanie do tych terytorialnych centrów rekrutacji. W konsekwencji ta sprawność czy skuteczność werbowania poborowych jest niewielka i niestety te służby muszą się posługiwać takimi dość kontrowersyjnymi metodami.
2: Zachowanie tłumu skrytykował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Zmieniamy temat. Euro jest najdroższe od 2 lat, dolar od roku. Złoty mocno osłabił się po słowach szefa NBP Adama Glapińskiego, który nie wykluczył, że po wakacjach będzie wnioskował o obniżkę stóp procentowych. Na reakcję naszej waluty nie trzeba było długo czekać, mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole.
5: Ta niespodzianka, ta wypowiedź wczorajsza, czyli zmiana perspektyw stóp, obniżenie oczekiwanego poziomu stóp, była czynnikiem, który spowodował osłabienie kursu złotego, nawet dość wyraźne.
2: A to wszystko oznacza, że na waluty na zagraniczne wakacje wydamy więcej. Podrożały waluty, drożeją też paliwa i będą drożeć, przewiduje Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
6: To może być nie koniec podwyżek, ponieważ jeśli chodzi o ceny benzyny, musimy liczyć się z tym, że one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
2: Ceny paliw rosną po kolejnej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Diesel na dużej części stacji kosztuje już ponad 7 zł za litr. I to najwięcej od maja. I na koniec językowa wpadka w komunikacji miejskiej w Poznaniu. Zarząd Transportu Miejskiego musiał podmienić w autobusach komunikat głosowy zapowiadający przystanek Skwer Marszałka Focha, bo poprzedni brzmiał Skwer Marszałka Focha. Nazwisko francuskiego marszałka zostało odczytane literalnie w języku polskim.
7: No doszło po prostu do pewnej omyłki. Umknęło to nam. Natomiast tak szybko, jak to dostrzegliśmy, natychmiast zareagowaliśmy. To już jest poprawione. Też nam zależy oczywiście na poprawnym informowaniu pasażerów, no i też mamy ogromny szacunek dla marszałka Focha.
2: Mówi rzecznik poznańskiego ZTM-u Bartosz Trzebiatowski. Nazwa przystanku została niedawno zmieniona. Wcześniej nosił nazwę od pobliskiej ulicy Stanisława Wyspiańskiego.

0: Zbliża się godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 10 lipca. W 1881 roku Antoni Julian Nowowiejski przyjął święcenia kapłańskie. Jako biskup płocki w 1940 roku został aresztowany wraz z biskupem Leonem Wetmańskim przez Niemców. Więziony w obozie koncentracyjnym w Działdowie, gdzie zginął. Prawdopodobnie został rozstrzelany w lesie pod Białtami w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim. Nie ustalono miejsca jego pochówku. W 1937 roku rozpoczęta została regularna dostawa energii elektrycznej z Muławy do Działdowa. W 1939 roku pierwszy batalion 67. Pułku Piechoty zaczął wykonywać prace fortyfikacyjne w rejonie Jezior Brodnickich. Budowano schrony drewnianoziemne i nieliczne żelbetowe oraz stanowiska strzeleckie i rowy, a także zasieki z drutu kolczastego. W 1949 roku urodzony w Nasielsku w powiecie nowodworskim Tadeusz Tomasiński przyjął święcenia kapłańskie. Pallotyn, uczestnik Powstania Warszawskiego, od 1953 roku mieszkał i pracował we Francji. Honorowy obywatel gminy Nasielsk.
3: Ja mu zapłacę bilet, z żoną niech przyjedzie, zwiedzi Paryż.
2: W 1954 roku Witold Kierzun został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w pracy zawodowej w dziedzinie finansów. Był ekonomistą, wykładał m.in. w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Podczas II wojny światowej działacz konspiracyjny, żołnierz Armii Krajowej, uznawany za jednego z największych bohaterów Powstania Warszawskiego, a następnie więzień radzieckich łagrów.
4: Sytuacja Polski w tej chwili ekonomicznej jest tragiczna, a jednocześnie jest potworne zakłamanie.
2: W 1968 roku Lubowis w powiecie żuromińskim spłonął prawie w całości. Spaliło się 301 budynków spośród 418 w całej miejscowości. Zginęła jedna osoba, a dwie zostały poparzone. W 1982 roku urodzony w Płońsku Krzysztof Łazarski przestał być internowany w czasie stanu wojennego. Był działaczem opozycji antykomunistycznej, działał w Komitecie Obrony Robotników i w Związku Zawodowym Solidarność. Wydawał podziemne pisma Głos i Zbliżenia.
5: I have been in this project from the beginning, even before the project started.
2: W 2006 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o przyznawaniu medalu pamiątkowego Promazowia za przyczynienie się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. Urodzili się. W 1862 roku Bronisława Kozłowska, poetka ludowa, zmarła w Brodnicy, jest pochowana na miejscowym cmentarzu. W 1891 roku w Sarnowie w gminie Kuczbork-Osada w powiecie żuromińskim Ulrich Braun, nauczyciel zmobilizowany do armii niemieckiej, podczas I wojny światowej zginął w okolicy ulicach Niedanowa w gminie Kozłowo w powiecie nidzickim. W 1908 roku w Radoszkach w gminie Bartniczka w powiecie brodnickim ksiądz Kazimierz Kalisz, zamordowany przez Niemców podczas II wojny światowej. W 1927 roku w Mławie Ryszard Koronowski, specjalista od obliczeń geodezyjnych. W 1972 roku w Sierpcu doktor habilitowany Artur Gałkowski, językoznawca. Zmarli w 1631 roku Konstancja Habsburżanka, królowa Polski i Szwecji, starość na Brodnicka. W 1930 roku Tadeusz Dębowski, urodzony w Pułtusku, lekarz, chirurg. W 1956 roku Michał Kornatowski, lekarz, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i geriatrii, pełnił obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Ciechanowie.
6: Radio 7.

0: Reklama. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
1: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: 11. urodziny salonów meblowych Renoma. Z tej okazji od 11 do 18 lipca przygotowaliśmy dla Ciebie 15% rabatu, raty 0% aż do 30 miesięcy i darmową dostawę na terenie całego kraju. Promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Już w sobotę, 11 lipca, wielkie otwarcie nowego sklepu Gram Market w Żurominie. Czekają na ciebie wyjątkowe promocje, gadżety, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Wpadnij do Żuromińskiego Centrum Handlowego przy ulicy Przemysłowej i świętuj razem z nami od godziny 7. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471. 11.

0: kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo, Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania. Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
1: Drodzy mieszkańcy Mławy, już w drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, ich troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Atak kastetami na policjantów w Warszawie. Wyrok za głośne morderstwo starszego mężczyzny w Gdańsku-Brzeźnie. Rząd analizuje ceny paliw, ale pakiet CPN na razie nie wraca. Miriam Lipińska. Atak na policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na warszawskim Ursynowie. Doszło do niego przed siedzibą biura. Napastnik miał na sobie kastety, a w plecaku maczetę. Twierdził, że jest przez funkcjonariuszy podsłuchiwany i prześladowany. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Trwają z nim czynności. Jeden z policjantów z raną nogi trafił do szpitala. Dwóch pozostałych funkcjonariuszy zostało lekko rannych. Duchowni, dyplomaci, przedstawiciele władz państwowych i zwykli ludzie uczcili dziś pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem 10 lipca 1941 roku. Żydowscy mieszkańcy tej miejscowości zginęli z rąk swoich polskich sąsiadów. Jak co roku zebrani modlili się i odczytali nazwiska wszystkich 340 ofiar. Obecny na uroczystościach ksiądz Wojciech Lemański podkreśla, że tę listę stworzono w oparciu o wspomnienia części ich polskich sąsiadów, którzy nie byli sprawcami pogromu.
3: Tam słyszymy najpiękniejsza dziewczyna w miasteczku, kowal, jego troje dzieci, niemowlę na ręku. To wszystko się zapisało w pamięci polskich sąsiadów.
2: Uroczystości ze względu na obecność kilkuset zwolenników skrajnej prawicy negującej udział Polaków w zbrodni odbyły się przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa. Surowe kary więzienia dla trzech osób zamieszanych w głośne zabójstwo 78-latka w Gdańsku-Brzeźnie. W lutym ubiegłego roku młoda kobieta zaplanowała morderstwo swojego dziadka, z którym mieszkała i z którym była w konflikcie. Do zbrodniczego planu zaangażowała zarówno swojego męża, jak i kochanka. Pierwszy stał na czatach, drugi zabił starszego mężczyznę, gdy ten szedł do kościoła. Nie ma wątpliwości, że cała trójka była bezpośrednio zaangażowana w zabójstwo, mówiła sędzia Karolina Kozłowska.
4: Najpierw ustalili dogodny termin popełnienia zbrodni, wybierając niedzielny poranek, zastanawiali się nad narzędziem zbrodni. Dwukrotnie spotykali się, aby omówić swój plan. Dokonali podziału ról. Pokrzywdzonemu zostały zadane wielokrotne uderzenia tłuczkiem do mięsa w okolice głowy.
2: Angelika N. oraz jej kochanek Dawid Z. spędzą za kratami 25 lat. Mąż kobiety Kamil N. usłyszał wyrok 20 lat więzienia. Hurtowe ceny paliw rosną. W najbliższych dniach podwyżki zobaczymy też na stacjach. Paliwa drożeją przez wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie. Już kilka dni temu resort energii nie wykluczył, że rządowy pakiet CPN może wrócić, jeśli ceny gwałtownie wzrosną. Codziennie analizujemy sytuację na rynku, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
5: I spodziewaliśmy się oczywiście, że te wzrosty może nie będą tak gwałtowne. Stąd też dzisiaj ważne jest, aby nie tylko o tym rozmawiać, ale także zastanowić się, co dalej.
2: Obecnie za litr 95 zapłacimy średnio 6 zł i 85 groszy, a za diesla prawie 7 zł. W poniedziałek na warszawskie ulice wyjedzie specjalny, kolorowy, wakacyjny autobus. W środku na pasażerów będą czekać animacje, konkursy, quizy i zabawy dla dzieci, gadżety i fotopunkty do robienia zdjęć. Autobus będzie kursował na zwykłych liniach według siatki komunikacji miejskiej, a w weekendy na specjalnej linii wakacje.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Polski ogórek gruntowy 2,99 za kilogram. Szynka wędzarza Olewnik 2,99 za 100 gramów. A herbata czarna granulowana Lipton 5,99 za opakowanie 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni 8,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Coraz więcej podpisów pod wnioskiem o referendum. Czy Rada Powiatu Mławskiego straci mandat? Ma być cieplej i nowocześniej. Ciechanowskie szkoły przechodzą wakacyjną metamorfozę. Cztery wiolonczele zabrzmią pod gołym niebem. Muzyczna uczta w Lidzbarku. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Trwa zbiórka podpisów popierających przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Mławskiego przed upływem kadencji. Inicjatorzy akcji zachęcają mieszkańców powiatu uprawnionych do głosowania do składania podpisów. Wojciech Mroczkowski, pełnomocnik Komitetu Referendalnego, mówi, że akcja cieszy się dużym zainteresowaniem.
3: Jesteśmy w trakcie akcji zbierania podpisów. Dużo mamy tych podpisów. Po tych kilku dniach obserwacji zauważyłem, że chętnie się podpisują młodzi ludzie.
2: Aby wniosek mógł zostać złożony, konieczne jest uzyskanie poparcia co najmniej 10% mieszkańców powiatu uprawnionych do głosowania. Po zebraniu wymaganej liczby podpisów wniosek trafi do komisarza wyborczego, który sprawdzi, czy zostały spełnione wszystkie wymogi formalne i wyda postanowienie w sprawie przeprowadzenia referendum. Informacje o terminach i miejscach zbiórki podpisów publikowane są na facebookowym profilu Referendum odwołujące Radę Powiatu Mławskiego. Wakacje to czas intensywnych prac remontowych w ciechanowskich szkołach podstawowych. W kilku placówkach trwa kompleksowa poprawa efektywności energetycznej, która ma zwiększyć komfort uczniów i pracowników oraz obniżyć koszty utrzymania budynków. Termomodernizacje prowadzone są w Trójce, Szóstce i Siódemce. Modernizowana jest także hala sportowa w szkole podstawowej nr 1. Inwestycje obejmują ocieplenie ścian i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remonty łazienek, modernizację instalacji oraz montaż paneli fotowoltaicznych. W szkole podstawowej nr 3 zakończono już część prac związanych z wymianą okien. Trwa montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana drzwi i roboty wykończeniowe. Remont obejmuje także halę sportową. W obu budynkach szkoły podstawowej nr 6 prowadzone są kolejne etapy modernizacji. Przy ulicy 17 stycznia wykonano montaż fotowoltaiki i wymianę okien, a przy ulicy Wiklinowej zakończono docieplenie dachu. Prace realizowane są dzięki dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy. Miłośnicy muzyki klasycznej i wyjątkowych koncertowych emocji mogą już rezerwować czas na niezwykłe wydarzenie w Lidzbarku. Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na koncert cztery wiolonczele. Na scenie wystąpią uznani wiolonczeliści Daria Wicher, Marta Domagała-Mazur, Piotr Gach oraz Daniel Sobiesiak. To artyści związani z najważniejszymi polskimi scenami muzycznymi, laureaci konkursów i pedagodzy młodego pokolenia muzyków. Publiczność usłyszy zarówno klasyczne piękno wiolonczeli, jak i różnorodne muzyczne inspiracje. Organizatorzy podkreślają, że koncert cztery wiolonczele to nie tylko spotkanie z muzyką na najwyższym poziomie, ale również propozycja wspólnego letniego spędzenia czasu dla mieszkańców i gości odwiedzających Lidzbark. Początek koncertu jutro o godzinie 17 w Amfiteatrze Miejskim w Lidzbarku. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Już w sobotę, 11 lipca, wielkie otwarcie nowego sklepu Gram Market w Żurominie. Czekają na Ciebie wyjątkowe promocje, gadżety, konkursy oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Wpadnij do Żuromińskiego Centrum Handlowego przy ulicy Przemysłowej i świętuj razem z nami od godziny 7. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
2: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie. 11.

0: kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo Ziętary Malewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
2: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kawa Chibo Familii Eduszo 450 gramów, 19,99 przy zakupie dwóch sztuk. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 12,99. Ogórki gruntowe, kilogram 3,99. Oferta ważna do 11 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
5: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Zespół Skaner w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już najbliższą sobotę 11 lipca ośrodek wypoczynkowy w Sitnicy zaprasza na koncert zespołu Skaner. To będzie prawdziwa taneczna impreza do samego rana. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 11 lipca, sobota. Koncert zespołu Skaner. Do zobaczenia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Uroczystości w rocznicę pogromu w Jedwabnem w cieniu protestów. GUS ma problem z badaniem domowych budżetów. I kolejna fala upałów właśnie dotarła do Francji. Paulina Nawrocka, zapraszam. Około 100 osób, polityków, dyplomatów, duchownych z całego kraju uczciło dziś pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem. Podobnie jak w ubiegłym roku, skromnej uroczystości składającej się z modlitwy i odczytania imion zabitych towarzyszyły protesty skrajnej prawicy. Rabin polski Michael Szudrycz wyraził nadzieję, że któregoś razu wszyscy wspólnie pomodlą się w ruinach stodoły, w której spalono kilkuset Żydów.
3: Ja mogę lepiej rozumieć, co oni szukają, czy oni mogą rozumieć lepiej, dlaczego ja już mówię 25 lat nie, ale tylko na banery i demonstracja, to nie będzie poprowadzić do jakiejś rezy. I to jest szkoda.
2: 10 lipca 1941 roku część polskich mieszkańców miasteczka z niemieckiej inspiracji wymordowała kilkuset swoich żydowskich sąsiadów. Główny Urząd Statystyczny ma problem z przeprowadzeniem badań budżetów gospodarstw domowych. Wylosowani według konkretnych statystycznych kryteriów Polacy nie chcą brać udziału w badaniach ankietowych. Gdzie jest problem? Sprawdzała Agnieszka Wynarska.
4: Wybrana rodzina ma przez miesiąc dokumentować swoje wydatki. Książeczka ma ponad 50 stron, a wypełnianie jej bez żadnego wynagrodzenia jest dla wielu zbyt uciążliwe, co skutkuje rezygnacją z udziału już na starcie, bo badanie jest dobrowolne. Małgorzata Górka, kierownik Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badania Regionalnego, podkreśla, że nie chodzi o kontrolowanie finansów.
5: My nie kontrolujemy, my nie sprawdzamy wydatków. Dla nas te paragony służą tylko jako pomoc w wypełnianiu formularza.
4: Badania statystyczne są bardzo ważne, na przykład w określaniu ubóstwa.
5: Wyniki są bardzo pomocne, też przy wyliczaniu innych wskaźników, które są kluczowe z punktu widzenia prowadzenia realnej polityki państwa.
4: Badanie budżetów gospodarstw domowych prowadzone jest przez cały rok.
2: Po przeszło 6 godzinach odblokowano zjazd z autostrady A1 na węźle Częstochowa Północ. Spalił się doszczętnie autokar, nikomu nic się nie stało. W akcji gaśniczej uczestniczyło 8 zastępów straży pożarnej. Pojazd spłonął całkowicie. Przez zachodnią Europę w kolejnych dniach przejdzie kolejna fala upałów. Już jutro temperatury we Francji mają przekroczyć granicę 35 stopni Celsjusza. Mieszkańcy Paryża przygotowują się na falę ciepła i w trosce o zdrowie między innymi zmieniają godziny pracy.
6: Nasi pracownicy zaczynają rano pracę nieco wcześniej, bo wtedy jest chłodniej. Dzięki temu wieczorem pozwalamy im też wyjść nieco szybciej. W moim sklepie spożywczym spadło zapotrzebowanie, bo przy takim upale już o 14 ludzie nie mają ochoty na zakupy. Ma to jednak wpływ na naszą rentowność. Jestem trochę zmęczona, chociaż dobrze znoszę upał, bo wolę ciepło od zimna. Ale to prawda, że te dni są naprawdę wyczerpujące i zaczyna mnie boleć głowa. Prawie nie da się oddychać.
2: Ze względu na intensywne upały w Paryżu skrócono m.in. godziny zwiedzania Luwru. W niektórych częściach kraju odwołano też zaplanowane na 14 lipca pokazy sztucznych ogni z okazji Narodowego Święta.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aleksander Zwieriew został pierwszym finalistą Wimbledonu. Niemiec pokonał w 3 setach brytyjską sensację londyńskiego turnieju Artura Ferriego 7-6, 6-2, 6-4. Rywala Zwieriewa w niedzielnym finale wyłoni mecz Nowaka Dżokowicza z Janikiem Sinnerem. Hiszpania lub Belgia będzie rywalem Francuzów w półfinale piłkarskiego mundialu. Tymczasem trójkolorowi idą przez turniej jak burza. W 6 meczach odnieśli 6 zwycięstw i jako pierwsi zapewnili sobie awans do najlepszej czwórki turnieju. Michał Waszkiewicz.
8: Wielu kibiców uważa, że półfinałowy mecz Francji z Hiszpanią może być starciem największych gigantów na tym mundialu. Trójkolorowi grają znakomicie, a Kylian Mbappé gra jak w transie, ma już 8 goli, tyle samo co Messi. Ale by doszło do tej wielkiej bitwy o finał, Hiszpania musi dziś pokonać Belgię. Jest oczywiście faworytem, choć trener Luis de la Fuente zaprzecza. Podoba mi się jednak to, że ludzie tak o nas myślą, bo to wynika z tego, że po raz kolejny doceniają pracę, którą wykonaliśmy. Tak czy inaczej, uwierzcie mi, w takich meczach nie ma faworytów. Hiszpania ma ogromny potencjał w ofensywie, ale uwaga, na tym mundialu nie straciła jeszcze gola, mówi trener Rudy Garcia. Oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby strzelić gola. Chcemy brać czynny udział w grze, nie tylko cierpieć na boisku, w przeciwnym razie odpadniemy, a tego nie chcemy.
9: C'est vraiment ce qu'on veut pas.
8: Mecz Hiszpanii z Belgią dziś o 21:00 w Los Angeles.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Jorge Jesus został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Portugalii. Prawie 72-letni trener objął stery po Roberto Martinezie, którego kadra w poniedziałek odpadła z mundialu po porażce z Hiszpanią 0-1. Jesus poprowadzi reprezentację do kolejnej edycji piłkarskich Mistrzostw Świata, którą Portugalia zorganizuje za 4 lata wspólnie z Hiszpanią i Marokiem. Polskie siatkarki przegrały w Osace z Brazylią 1-3 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To czwarta porażka zespołu Stefana Lavariniego, który na zakończenie turnieju w Japonii w niedzielę zmierzy się z gospodyniami.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
3: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
4: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
5: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
6: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
7: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Zbliża się godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Gotowali pod okiem mistrza kuchni. W Polance ruszyła trzecia edycja przy wspólnym stole. Ciechanowska młodzież pojechała do Niemiec. Wakacyjna lekcja języka i europejskiej współpracy. Piotr Zelt zaprezentuje liryki Anny Barbary Czuraj-Struzik. Trzecie spotkanie z poezją. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Za nami pierwsze wydarzenie trzeciej edycji projektu przy wspólnym stole. Jest realizowany przez Fundację Anankę i Radio 7 dzięki dofinansowaniu z budżetu obywatelskiego Mazowsza. W dworku Polanka pod Gruduskiem odbyły się warsztaty kulinarne, w których uczestniczyło 30 osób, głównie przedstawicielek kół gospodyń wiejskich z północnego Mazowsza. Warsztaty poprowadził Charles Deniu, znany kucharz, prezenter telewizyjny i popularyzator kuchni opartej na naturalnych produktach. Pod jego okiem uczestnicy przygotowali 3-daniowy obiad oraz deser. W menu znalazły się kopytka z gulaszem warzywnym, chipsy ze skorzonery z pianką z sera bursztyn, kaszanka z plackami ziemniaczanymi, a na zakończenie ptysie z kruszonką, serkiem i truskawkami. Warsztaty miały intensywny charakter i były bardzo wymagające, podkreśla szef kuchni Charles Deniu.
3: No weź ogarniaj 32 kobiety, ale daliśmy rady. Był wspaniały, poczucia humoru mieli, dziewczyny super, wszystko robili dokładnie jak chciałem. Jak zobaczysz na fotkę, no to chyba te talerze wyszły piękne.
2: Uczestnikom spotkanie z mistrzem i formuła warsztatów przypadły do gustu.
4: Dlatego mi się podobają, że jest połączenie tradycyjności z nowoczesnością. Smaki można łączyć. O tym łączeniu czasami nie wiemy.
5: Prześwietne warsztaty, wspaniała integracja nawet i kół. Widząc te stoły z tymi produktami, jestem pełna podziwu.
6: Jestem po raz drugi, jestem zachwycona. Jedzenie pyszne. Tutaj nasz szef przespaniały, przesympatyczny, z ogromnym poczuciem humoru.
2: Kulinarne warsztaty w Polance otworzyły cykl wydarzeń zaplanowanych w ramach trzeciej edycji projektu przy wspólnym stole. Wielki finał odbędzie się 23 sierpnia w Żuromnie, gdzie zaplanowano konkurs kulinarny kół gospodyń wiejskich oraz rodzinny piknik. Z kolei od września na antenie Radia 7 emitowany będzie cykl audycji poświęconych dziedzictwu kulinarnemu Mazowsza. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie spędzają wakacje w niemieckim Holdenschlieben, mieście partnerskim Ciechanowa. Młodzież nie tylko doskonali język niemiecki i poznaje swoich rówieśników, ale także odkrywa kulturę oraz historię regionu, uczestnicząc we wspólnych aktywnościach z mieszkańcami miasta. Wyjazd jest częścią wieloletniej współpracy partnerskiej Ciechanowa z europejskimi samorządami. Dzięki takim spotkaniom młodzi ludzie zdobywają doświadczenia edukacyjne, społeczne i kulturowe, które wykraczają poza szkolne mury. W Holdenschlieben uczniowie wspólnie z młodszymi mieszkańcami miasta poznają okolice i budują międzynarodowe relacje. Współpraca Ciechanowa z Holdenschlieben trwa od 1992 roku. To jedno z kilku partnerstw miasta. Pierwsze zostało zawarte w 1972 roku z francuskim Meudon. Obecnie Ciechanów współpracuje także z chmielnickim na Ukrainie, słowackim Breznem oraz bułgarską Silistrą. Młodzież z Ciechanowa regularnie bierze udział w zagranicznych wizytach studyjnych, podczas których uczestniczy w festiwalach artystycznych, koncertach i wydarzeniach sportowych. Z kolei w Ciechanowie organizowane jest Młodzieżowe Forum Miast Partnerskich. To spotkanie, które łączy młodych Europejczyków i pozwala im wymieniać się pomysłami oraz doświadczeniami. Przed nami trzecie spotkanie 14 powiatowych wieczorów z poezją i prozą. W niedzielę w parku HDK w Działdowie publiczność usłyszy liryki Anny Barbary Czuraj-Struzik w interpretacji Piotra Zelta. To popularny aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i dubbingowy, najbardziej znany z roli Arniego w serialu komediowym 13 posterunek. Niedzielnemu wydarzeniu towarzyszyć będzie oprawa muzyczna Szkoły Muzyki i Tańca Art Music oraz wystawa Magdaleny Zawadzkiej. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny, początek o godzinie 17. Tydzień później zaplanowano finał tegorocznej edycji wydarzenia. 19 lipca w amfiteatrze w Lidzbarku wiersze Doroty Kalinowskiej-Sosnowskiej przeczyta Tomasz Sapryk. Radio 7 jest patronem medialnym 14 powiatowych wieczorów z poezją i prozą.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.

0: całego kraju promocje łączą się. Odwiedź nasze salony Działdowo, Zięta Rymalewskiej 2 i Mława Długa 7 i nie przegap okazji do świętowania.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie, Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Reklama. Tu Radio

0: Reklama.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
5: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.

0: siciliano. Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Co dalej z paliwami? Eksperci uspokajają w kwestii podwyżek. Jest wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego za słowa o policji. Powiemy też, kiedy i dlaczego przybędzie w Polsce miast. Paulina Nawrocka, zapraszam. Zaczynamy jednak od utrudnień dla podróżujących na warszawskie lotnisko Chopina. Nie dojeżdżają tam pociągi. Stacja została wyłączona z ruchu do odwołania, jak podano, z przyczyn niezależnych od przewoźnika. Utrudnienie dotyczy także pociągów kolei mazowieckich. Pociągi SKM linii S2 i S3 do odwołania będą kursowały wyłącznie w skróconej relacji do i ze stacji Warszawa Zachodnia. Rosnący niepokój na Bliskim Wschodzie i drożejąca ropa naftowa jeszcze nie przekładają się na ceny paliw. Na przyszły tydzień nie widać w prognozach znaczących wzrostów, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
3: Cały czas trzeba bacznie patrzeć na to, co się dzieje w regionie Ormuzu i to, czy będzie to w jakiś sposób odbijało się w krótkim czasie na nastrojach i na cenach hurtowych paliw gotowych, które są podstawą do kalkulacji cen na rynku krajowym. Tutaj na razie nie spodziewamy się rewolucji. Ceny owszem będą mogły rosnąć, ale jednak nie na tyle radykalnie, żeby jeszcze można było mówić na przykład o przywracaniu pakietu CPN.
2: Rządzące w ostatnich dniach nie wykluczali rozwiązań, które mogliby wdrożyć, gdyby ceny paliw drastycznie poszły w górę. Policja ze względów bezpieczeństwa uniemożliwiła politykom PiSu złożenie wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński skrytykował to, mówiąc o bojówkach rządzącej partii. Kaczyński wraz z grupą polityków oraz szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim udali się rano na plac Piłsudskiego w Warszawie. Jak co miesiąc w miesięcznicę katastrofy smoleńskiej planowali złożyć wieńce przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar tragedii. Na miejscu obecni byli już protestujący, a porządku pilnowała policja. Szefowa Komisji Spraw Wewnętrznych Maria Janyska zapowiedziała, że w związku z obraźliwymi słowami Kaczyńskiego wobec policji wniesie o ukaranie polityka przez Komisję Etyki. Podlascy społecznicy apelują do Lasów Państwowych o ograniczenie wycinek wokół szlaków turystycznych w Puszczy Knyszyńskiej. Podkreślają, że szczególnie wokół miast lasy muszą pełnić też funkcję rekreacyjną i społeczną. Jakub Medek.
4: Pomysł stref buforowych wokół szlaków przygotowało Białostockie Stowarzyszenie Okolica. Wspiera go profesor Karol Radkiewicz, biolog z Uniwersytetu w Białymstoku. Lasy to nasza Arka Noego, podkreśla.
5: Nie chodzi tu o rozumiane potocznie ratowanie gatunków, tylko chodzi o coś znacznie więcej. Nasz gatunek, ludzie, przeżyliśmy i trwamy dzięki lasom.
4: Radny wojewódzki Łukasz Nazarko dodaje, że strefy buforowe bez wycinek wzdłuż szlaków miałyby też konkretny ekonomiczny wymiar.
6: Dostęp do przyrody jest w dzisiejszych czasach dobrem luksusowym i to ma wymiar zarówno jakby ten społeczny, jak i turystyczny.
4: Puszcza Knyszyńska i jej szlaki piesze i rowerowe są bowiem właśnie ze względu na stare lasy popularne wśród turystów z całej Polski.
2: Przybędzie nam miast w Polsce. Status miasta w przyszłym roku ma uzyskać 12 wsi. Wynika z założeń do projektu rozporządzenia MSWiA. Zmienione mają zostać również granice niektórych miast i gmin. Jedna gmina zmieni też nazwę, gminę Chełm. Zastąpić ma Pokrówka.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aleksander Zwieriew po raz pierwszy w karierze wystąpi w finale Wimbledonu. Niemiecki tenisista pokonał sensację londyńskiego turnieju Brytyjczyka Artura Ferrego 7-6, 6-2, 6-4. Jego rywalem w niedzielnym finale będzie zwycięzca meczu prowadzącego w rankingu ATP Janika Sinera z Nowakiem Dżokowiczem. W finale kobiet zagrają jutro dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Faworytką finału jest bardziej doświadczona 29-letnia Muchowa, która ma już w dorobku jeden decydujący o trofeum pojedynek w Wielkim Szlemie. W 2023 roku przegrała w Paryżu z Igą Świątek. Młodsza z Czeszek, 21-letnia Noskowa, o swojej rywalce mówi tak.
8: She's a great player.
9: To znakomita zawodniczka i świetna osoba. Długo nie znałam jej za dobrze, ale dwa lata temu na Igrzyskach w Paryżu stworzyłyśmy parę deblową. Byłyśmy blisko medalu, zajęłyśmy czwarte miejsce i wtedy była okazja bliżej się poznać i polubić.
8: Get to know each other.
7: Finał kobiet na Wimbledonie jutro o godzinie 17. Pia Skrzyszowska pobiegnie na 100 metrów przez płotki w dzisiejszym mitingu Diamentowej Ligi w Monako. Tydzień temu nasza lekkoatletka podczas zawodów we Francji uzyskała swój najlepszy wynik w sezonie, 12:44.
10: Jest to okazja sprawdzić się z najlepszymi na świecie tak naprawdę. Czuję się bardzo dobrze, ponieważ w ostatnich swoich startach uprawiałam najlepszy wynik w sezonie, dlatego też tutaj liczę na to samo. Mam nadzieję, że pojawią się coraz szybsze czasy i będzie to jak najbardziej udany start.
7: Główna część meetingu w Monako rozpocznie się o godzinie 20. Tim Merlier wygrał 7 etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą w Bordeaux. Belg odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w tegorocznej Wielkiej Pętli. W klasyfikacji generalnej bez zmian prowadzi Słowenię Tadej Pogacar, a na drugim miejscu jest ze stratą ponad 2 minut Duńczyk Jonas Wijnigo.
2: Wieczorem na wschodzie możliwy deszcz i burze, przelotnie może też pokropić na Śląsku. A jutro bez większych zmian w pogodzie, zachmurzenie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie możliwe przelotne opady deszczu i lokalne burze z drobnym gradem, głównie we wschodniej połowie kraju, na termometrach od 18 do 25 stopni.
11: Radio 7. Radio 7. Posłuchaj nas.

0: Reklama. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: Zespół Skaner w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już najbliższą sobotę, 11 lipca, ośrodek wypoczynkowy w Sitnicy zaprasza na koncert zespołu Skaner. To będzie prawdziwa taneczna impreza do samego rana. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 11 lipca, sobota, koncert zespołu Skaner. Do zobaczenia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina.

0: Ladies and gentlemen, Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim. Posłuchaj teraz.
1: Hey! This is...

0: Reklama.
1: Zespół Skaner w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już najbliższą sobotę, 11 lipca, ośrodek wypoczynkowy w Sitnicy zaprasza na koncert zespołu Skaner. To będzie prawdziwa taneczna impreza do samego rana. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 11 lipca, sobota, koncert zespołu Skaner. Do zobaczenia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina.
0: Reklama. Radio.

Reklama. Zespół Skaner w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina. Już najbliższą sobotę, 11 lipca, ośrodek wypoczynkowy w Sitnicy zaprasza na koncert zespołu Skaner. To będzie prawdziwa taneczna impreza do samego rana. Bilety do nabycia na stronie sitnica.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie ośrodka. 11 lipca, sobota, koncert zespołu Skaner. Do zobaczenia w ośrodku wypoczynkowym w Sitnicy koło Rypina.